0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

0: Co przykrą biały szum, co wybudzało lęk.
1: Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Na stacjach Amic Energy paliwa taniej do minus 50 groszy na litrze. Aktywuj kupony w aplikacji amicenergy.pl i tankuj taniej dowolnego dnia. Rabaty obowiązują na wszystkie rodzaje paliwa do 3 maja.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. Po reklamie. Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziniewska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. W studiu Meloradia Filip Idzikowski, Żelazny deszcz, czyli będzie o polonezach. Witaj Filipie.
2: Witaj Kasiu, witam wszystkich słuchaczy.
1: Zacznę tym razem nietypowo, bo w niedzielę 19 kwietnia miało miejsce w Warszawie wyjątkowe wydarzenie. Ja niestety na tym wydarzeniu być nie mogłam, ale był właśnie Filip, którego chciałam dzisiaj poprosić, żeby był takim korespondentem naszym meloradiowym i żeby nam opowiedział, co to się wydarzyło takiego ważnego. Ja tylko Wam zdradzę, że było w Warszawie powitanie wyjątkowej wyprawy z ziemi tajskiej do Polski. To powitanie odbyło się przed bramą FSO, ale też na Stadionie Narodowym.
2: Tak, oczywiście.
1: No i teraz oddaję Ci głos, Filipie. Co to za wyprawa i co to za wyjątkowe samochody?
2: Bardzo dziękuję, że mogę być korespondentem, bo była to niesamowita i powiem, że historyczna wizyta z naprawdę wyjątkowego przedsięwzięcia, jakim jest ekspedycja przyprowadzenia z Tajlandii trzech polskich samochodów, które zostały tam zmontowane w latach 80. Poloneza i dwóch Fiatów 125P. Wyprawa była kierowana przez inicjatora Pawła Frączyka przy bardzo mocnej współpracy z Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Bardzo ciekawie, dlatego że oni nam powiedzieli nagle, że przyjadą do Warszawy, a wszyscy czekaliśmy, że te samochody wrócą z tej ziemi tajskiej do Polski, do swojego matecznika, tak? Czyli tam, gdzie zostały wyprodukowane. Więc od razu, jak usłyszeliśmy, że Paweł wraz z Tomaszem Jurczakiem z Weny zamierzają nas odwiedzić w Warszawie, postanowiliśmy tutaj w ramach naszej grupy Żelazny Deszcz i przyjaciół, których bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam za pomoc, powitać i godnie uhonorować taką ekspedycję. Niesamowite wydarzenie, dlatego że postanowiliśmy eskortować wyprawę z rogatek Warszawy. Od strony zachodniej przyjechał Tomasz Fiatem 125P i tam eskortował go nasz lotniskowy Polonez Follow. Mi bardzo ciekawy w ogóle samochód, a od strony północnej z Gdyni, miejsca urodzenia komandora rajdu, gdzie zmierzał do nas Polonez i Fiat, przyjechał właśnie Paweł i stamtąd pilotowałem ja razem z przyjaciółmi, czyli z Łomianek. Dojechaliśmy wspólnie razem tymi dwoma kolumnami na Stadion Narodowy, aby mieć w tle jak najpiękniejszą Warszawę, te biało-czerwone elewacje, flagi, piękne niebo. No i z 40, nie wiem, ileś tam samochodów i pierwsze właśnie te piękne, srebrne, przykurzone tymi 18 tysiącami chyba nawet kilometrów auta pojechały razem z nami pod byłą fabrykę samochodów osobowych, gdzie była po prostu niesamowita owacja, szpalery ludzi, szampany, wycie z silników, syreny. No i zorganizowaliśmy pod bramą przywitanie i opowieść, tak, uczestników rajdu, bo to nie tylko Tomasz i Paweł, ale też i mechanicy, kierowcy. To też jest bardzo ważne, że było tam więcej osób, plus ci, którzy pomagali, tak, bardzo ważne temu przedsięwzięciu. Siedzieliśmy tam razem z nimi w tych tłumach 2 godziny. Niesamowita po prostu atmosfera, historyczne wydarzenie, wielka, wielka sprawa, która promuje polską technikę, polskie dziedzictwo na świecie, no bo przecież przemierzyli tymi samochodami pod biało-czerwonymi flagami przez 13 państw, tak? Także musieliśmy tutaj w Warszawie swoją warszawskością ugościć ich tak jak trzeba i bardzo, bardzo się cieszę, że przypadł nam zaszczyt w przyjęciu tej ekipy.
1: Co Ci najbardziej utkwiło w pamięci, jak opowiadali o tej całej wyprawie? Co dla nich było takim największym wyzwaniem?
2: O dziwo, z technicznymi problemami sobie poradzili. Te samochody, no powiedzmy sobie szczerze, że posiadające też i technikę japońską, dlatego że to była bardzo mocna strona tych polskich samochodów, które posiadały klimatyzację i japońskie silniki. Nissana, Toyoty i chyba jeszcze jakiejś innej marki, nie wiem, czy Isuzu. W każdym razie były to silniki, które umożliwiły im wjazd na bardzo duże wysokości, tak? Nie były to silniki gaźnikowe. Niektóre miały automatyczne skrzynie biegów, klimatyzację, wakacje. Mega sprawa, czyli takie powiedzmy sobie tajlandzkie wynalazki, ale pięknie z polskimi nazwami przeszły przez tą całą wyprawę praktycznie bezawaryjnie, z wyciekami, ale to normalnie, wszystko było w zasadzie w normie. Niesamowite przygody w Chinach, czyli cudowne pejzaże, zmienna pogoda, z upałów, mrozy, śniegi, Bajkonur, czyli kosmodrom, tak, rosyjski, Gruzja, Turcja, niesamowite przyjęcie przez przyjaciół z Węgier. Trudno mi opowiadać, bo tam nie byłem, tak, bo to naprawdę emocje zawsze będą ich, tak, ale niesamowicie się z nami nimi podzielili i przywieźli z Tajlandii, do której dawno temu wyjechał Paweł, komandor rajdu, nam tutaj bardzo, bardzo dużo niesamowitej energii, razem z wsparciem w ogóle dla Krzysia Lewińskiego, którego my chcemy wzorem rajdu Koguta też jakby pomagać charytatywnie. Nasz rajd Poloneza, o którym pewnie opowiemy, będzie charytatywny. Przywieźli mnóstwo energii, tak usłyszałem w ogóle od ludzi, że my robiąc te rzeczy i Bena i Paweł przywracamy wiarę w ludzi. Nie tylko opowiadamy o historii, tylko robimy naprawdę bardzo, bardzo dobre sprawy.
1: Wspominałeś na początku rozmowy o tych wyjątkowych samochodach, które trafiły do Polski aż z Tajlandii. To może opowiedz, czemu one są tak wyjątkowe, czemu mają taką szczególną wartość?
2: Bardzo mało samochodów zmontowała fabryka samochodów gdzieś na wyspach, tak, na antypodach. To w ogóle obłędne, one mają wszystkie kierownice po prawej stronie, więc niesamowicie, że wszyscy podbiegali do tych aut, do kierowcy, a tam puste miejsce, tak? Albo pasażer bez kierownicy, także niewiele jest takich samochodów z kierownicą właśnie Polski, z kierownicą po prawej stronie. Przypuszczam, że Paweł wraz z Muzeum Vena zbudują niesamowitą dioramę z tych aut, która opowiadała będzie pewnie w tle tą całą przygodę. Pewnie znając bogactwo pomysłów Muzeum w Oławie, tam będzie wokół tego naprawdę pejzaże pewnie odtworzą, którymi te samochody pojechały. Na pewno warto te samochody, bo to takie artefakty, one są już artefaktami, te auta. One mają naładowane w sobie mnóstwo kilometrów i tego, co w tych kabinach się działo, to, co je otaczało, to jest takie trochę metafizyczne, czyli takie technometafizyczne, że obsując wokół tych zniszczonych troszeczkę samochodów, przecież one nie są śliczne, piękne, mają zdewelowane opony.
1: No ale jaką mają historię, jaką mają duszę.
2: Rury wystające, różne patenty w ogóle, takie tajskie, przecież ci mieszkańcy tamtych stron mają swój gust i swój styl, żeby tam troszeczkę urozmaicić te wnętrze, tak, jakieś śmieszne tapicerki, gałki zmiany biegów, wiatraczki, na deskach jakieś bajery, dyndle jakieś wiszące, no to jest no, egzotyczne dla nas, tak, ciekawe, bo samochody w srebrnym metaliku, one takie niby luksusowe, tak, w tych naklejkach rajdowych, takie pewnie zostaną, będą opowiadały już na zawsze tą historię, chociaż przypuszczam, że organizatorzy jeszcze zrobił jakiś kilometr tymi samochodami, no bo jeżeli będą tak witani jak wszędzie, bo pięknie zostali powitani oczywiście na granicy, w Oławie.
1: No ale w Warszawie dzięki wam też.
2: No tak, Warszawa, ale Warszawa musi pięknie witać. To jest, jestem warszawiakiem z 6 pokoleń, dla mnie to jest przyjemność, zaszczyt, bo i tak pięknie po prostu rodzą się wzajemne relacje, poznajemy się, potem współpracujemy, pomagamy sobie. I to rodzi kolejne ciekawe rzeczy. I to jest piękne, tak?
1: To jest piękne, to prawda. Drodzy słuchacze, ja oczywiście przypomnę, że dziś w studiu Meloradia Filip Idzikowski, Żelazny Deszcz, miłośnik polonezów i generalnie polskiej motoryzacji. Filipie, no to przed nami ważne wydarzenie. Tuż, tak. Rajd Poloneza. Co w tym roku?
2: W tym roku, 3 maja, jak zawsze, spotykamy się na plaży romantycznej. Niedziela 3 maja, tak? Jednym z najpiękniejszych krajoznawczo i plenerowo miejsc Warszawy, z niesamowitym widokiem na te downtown warszawski, czyli te wieżowce, z Wisłą, która pięknie wpływa do i mostami, tak, przed Warszawą, czyli taka natura i na horyzoncie stolica Polski. Dla wielu naszych przyjaciół, na większości, jest to naprawdę coś pięknego zobaczyć daleka, niedaleko, no bo to 10 km pod Warszawą stolicę. Więc w tym roku głównie skupimy się na plaży romantycznej. Nie będzie rajdu, wyścigów samochodowych. Zdecydowaliśmy, że jak na jednodniową imprezę, forsowanie samochodów, które przyjechały z daleka albo będą włożone na lawetach na autodromie czy na torze, jakimś nam nie wyjdzie, więc na pewno wymyślimy sport gdzieś indziej. teraz chciałbym, żeby wszyscy się nacieszyli sobą, tak? Bardziej było za mało czasu na integrację. Zbudujemy jakieś fajne ekipy, żeby te delegacje czy wyprawy z całej Polski, które do nas przyjeżdżają, wzajemnie się poznały lepiej, wymieszały się z sobą. I bardzo możliwe, że pojedziemy wzorem takiej imprezy Miasto Budzi się do Warszawy w jakieś piękne warszawskie miejsca, ale już nie będzie parady, dlatego że jest nas za dużo, żeby nasza kochana stołeczna policja poradziła sobie z tym.
1: No, ogarnęła, tak.
2: To jest naprawdę, ja to rozumiem, bo jeżeli mamy te 400 czy te 500 samochodów, to ta kolumna ma kilka kilometrów. Ile to trzeba radiowozów, ile to trzeba funkcjonariuszy na motocyklach, żeby pozamykać te wszystkie ulice. Jest to forsowne dla policji. Nie chcemy narażać za bardzo naszą pasją, co prawda biało-czerwoną, bo to święto narodowe, ale myślę, że jak teraz się pięknie rozproszymy w Warszawie, tutaj w okolicach, to będzie nowość, to będzie super sprawa. Każdy, jeżeli będzie chciał, będzie mógł zostać na plaży romantycznej, żeby sobie piknikować, żeby pójść z dzieciaczkami nad Wisłę, napić się lemoniady, poopalać się, bo pogoda jest gwarantowana. Zawsze 3 maja jest blacha, słońce.
1: No i w tym roku miejmy nadzieję, że też będzie.
2: Jak, oczywiście. Zawsze jak nie będzie, a będzie, to mamy niedaleko most i jesteśmy się w stanie spokojnie schować, tak? Także nie bójcie się pogody w ogóle. Pogoda zawsze nam sprzyja. No ale jak właśnie w tych paradach bywało często, w tych długich kolumnach, te samochody po tych setkach kilometrów, jadąc na drugim biegu cały czas w upałach, często nie wytrzymywały technicznie. Musielibyśmy zabezpieczać to lawetami, tak? Żeby ściągać tych uczestników, którym stanęły zaciski na przykład, albo zagotowały się chłodnice. To jest ciekawe, to jest forsowne, ale przepracujemy w tym roku inną formułę.
1: Inna formuła, no.
2: Tak, w każdym roku będzie inna formuła i w każdym roku to będzie jakaś niespodzianka, która tu 200-300% was po prostu zaskoczy pozytywnie.
1: No i najfajniejsze, że nie brakuje ci pomysłów.
2: Nie, my mamy naprawdę super ekipę. Pozdrawiam ich, bo każdy mi jakieś ciekawe pomysły podsuwa. My to wszystko zrealizujemy. Tym pomysłem w tym roku będzie właśnie wsparcie Krzysia Alewińskiego. Nas się pomaga. Bardzo, bardzo ważne. Chłopczyk był pod bramą główną fabryki samochodów osobowych. Spotkał się z Tomaszem Weną, który obiecał i już to zrobił. Niesamowicie, Tomek, tobie dziękuję za to, że Muzeum Wena tak szybko wsparło po prostu tą zbiórkę. Byłem w ciężkim szoku. Podpisaliście razem z całą wyprawą piękny baner, który będzie licytowany u nas na rajdzie i my tutaj jako warszawiacy, jako poloneziarze, fiaciarze, cyreniarze, maluchowcy, bo przyjadą też do nas maluchy. To nie jest tak, że rajd Poloneza jest tylko i wyłącznie z lotem polonezów. Nie, nie, nie.
1: Nie, no będą maluchy, będą też lanosy z tego, co
2: jest. Słyszałem, że będzie też tak, ale no Fiaty 125P, przecież no to jest, no więcej jest ich niż tych Borewiczy i tak dalej. Zapraszamy serdecznie, bo Fiat 125P nie ma swojego takiego zlotu, jak myśmy mieli tego Poloneza, więc zapraszamy wszystkich Fiatami, Żukami, Starami, Jelczami, Bizonami, Ursusami, Wigry 3. Niech to będzie taka impreza opowiadająca o polskości, w święto narodowe, o tym, jak razem chronimy dziedzictwa naszej motoryzacji, pięknie bawiąc się i świętując w Narodowe Święto Konstytucji 3 maja.
1: Dokładnie jeszcze godzina i miejsce raz przypomnij.
2: Od 9 rano wszyscy możecie przyjechać wcześniej, możecie nawet przyjechać poprzedniego dnia sobie gdzieś tam się przybazować. My was na pewno tutaj fajnie ugościmy.
1: Plaża
2: romantyczna. Tak, to jest południowa granica Warszawy, ostatni taki przyczółek warszawski, dzielnica Wawer. Cała impreza jest jakby dzięki też burmistrzowi dzielnicy Wawer, który jest inicjatorem i twórcą tej plaży. Będzie tam razem z nami. Mamy nadzieję, że tak jak zawsze dostanie od niego najpiękniejszy samochód Puchar Burmistrza. No super, super. Zlot gwieździsty, naprawdę przyjeżdżajcie, bawcie się dobrze. Jest rejestracja, wiadomo, że im wcześniej to przebrniemy przez te formalności, bo to trzeba się zarejestrować. Wiadomo, że jest to taka impreza, w której musimy pewne sprawy kontrolować.
1: A na rajd Poloneza oczywiście zapraszał Filip Idzikowski, Żelazny Deszcz. Dziękuję ci, Filipie, bardzo za wizytę w studiu Melo Radia.
2: Zapraszam serdecznie na rajd z Poloneza 3 maja w Święto Konstytucji. Do zobaczenia na plaży romantycznej. Czołem.
1: Do zobaczenia.
0: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Melo Radio Warszawa.
1: Kamińska, Tarzyna Radzimirska. Zapraszam Was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa. A dziś będzie relacja z otwarcia sezonu motocyklowego organizowanego przez Zryw MC Poland Otwock. A są ze mną...
3: Sołtys, prezydent.
4: Mecenas.
5: Chodyr, sierżant główny.
1: To na początek powiedzcie, co na dziś przygotowaliście tutaj dla gości.
4: Przede wszystkim przygotowaliśmy znakomitą zabawę. Mnóstwo koncertów rockowych.
1: Czyli mamy tutaj zapewnioną fajną muzę, ale oprócz muzy tutaj też dookoła dużo się dzieje.
5: Czekamy teraz na rozpoczęcie naszej parady, która jest na samym początku całej imprezy. Później mamy dużo konkursów, które będą też dla dzieci, młodzieży. Rzut beretem, bicie gwoździa i jakieś tam jeszcze inne.
1: Dla ludzi, którzy przyjadą z całej Polski na motocyklach, też macie jakieś konkursy?
3: Mamy, oczywiście, że tak, typowo motocyklowe. Przyciąganie liny, jest również zrobiony park linowy dla ludzi, którzy na przykład startują w Runmagedonach, więc siłowo można się sprawdzić na 100%. Strzelnica SG, też można się pobawić fajnie, jest mnóstwo rzeczy do oglądania, gadżety motocyklowe, broń do oglądania, także są fajne stoiska, nie będziecie się nudzić.
1: Broń do oglądania, ale też do strzelania.
3: Też do strzelania.
1: Okej, to dzisiejsze wydarzenie to nie tylko otwarcie sezonu, ale także ważny jubileusz klubowy.
4: Tak, oczywiście. W tym roku obchodzimy 65-lecie. Połączyliśmy to z otwarciem sezonu. Jest to dla nas wyjątkowa ważna sprawa. Od 61 roku funkcjonujemy tutaj na rynku otwockim z mniejszymi, większymi przerwami, ale jednak kontynuujemy tradycję otwockiego klubu KM Zryw, czyli klub motocyklowy Zryw, który powstał w Otwocku przy PSS Społem. No i cóż, no, mam nadzieję, że będziemy kolejne 60 lat mogli w tym miejscu być i zarówno dla mieszkańców Otwocka, jak i dla wszystkich motocyklistów.
1: No i każdego z Was jeszcze o jedną rzecz chciałam na koniec zapytać, bo takie otwarcie sezonu to jest, myślę, ważna taka data, ważny moment w takim kalendarzu klubowym, prawda? Czym dla Was jest?
3: Spełnieniem tego, na co pracowali ludzie od 61 roku, co my kultywujemy i staramy się, żeby z każdym rokiem było lepiej. A na pewno kultywujemy pamięć o tych, którzy na początku to wszystko założyli, stworzyli.
5: Przychylam się do zdania mojego prezydenta i masz szczególnie 100% rację.
1: A to też okazja do spotkań, prawda?
5: Tak, oczywiście, spotkać się razem ze wszystkimi i trzymać tą tradycję jak najdłużej.
1: A dla Ciebie jak ważne wydarzenie, jakie ma znaczenie dla Ciebie osobiście?
4: Otwarcie sezonu? No, to jest taki punkt...
1: Takie wyjątkowe otwarcie, jak gdzie?
4: Wszyscy na to pracowaliśmy, żeby dotrzeć do tego momentu, tego wyjątkowego otwarcia. Przez tyle lat mnóstwo ludzi przewinęło się przez ten klub. No i jesteśmy dumni, zarówno z siebie nawzajem, jak i ze wszystkich tych, którzy ten klub tworzyli przez tyle lat. Więc otwarcie samo dla nas to jest w zasadzie nie tylko dla nas, tylko dla wszystkich motocyklistów, bo to jest taki sygnał, że słuchajcie, zaczynamy. Jesteśmy.
1: Tak jest, zaczynamy i właśnie za chwilę też się tutaj pokręcę, zobaczę, co tu jest w różnych zakamarach, ale też kto przyjechał do Was dzisiaj, jacy goście.
4: No, spodziewamy się trochę zaprzyjaźnionych klubów motocyklowych z Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych, może i spoza Kongresu, generalnie jest to impreza otwarta, więc wszyscy są mile widziani.
1: A kolejne ważne wydarzenia w tym sezonie?
3: 10 maja Motoserce, zbiórka krwi, organizowana przez nas i tak naprawdę prowadzona przez Kongres Polskich Klubów Motocyklowych na ten rynek.
4: Kolejne otwarcie sezonu. W planach mam oczywiście wyprawy motocyklowe, z których też będziemy w styczniu opowiadali na naszym dniu otwartym. A tak, to, że tak powiem, życie jak dzień jak co dzień. No, w świecie motocyklowym wszystko jest bardzo płynne i dynamiczne, tak więc...
3: Dnia na dzień, siadamy i jedziemy.
4: Otóż to.
1: Tak jest. Drodzy słuchacze, ja tylko przypomnę, że tym razem z mikrofonem Meloradia, magazyn Po Drodze Moto Warszawa gości na otwarciu sezonu, które to otwarcie organizuje oczywiście klub motocyklowy Zryw MC Poland Otwock, a rozmawiałam z...
3: Sołtysem, prezydent.
5: Sierżantem Chodyrem.
4: Mecenas Wice.
1: Dziękuję Wam bardzo.
4: Dzięki.
6: Kochani, tak jak obiecaliśmy, załatwiliśmy Wam pogodę, załatwiliśmy Wam wiosnę. To wszystko jest dzięki nam. Brawo! Tak! Zryw FC Poland. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na tegorocznej imprezie otwarciu sezonu motocyklowego i naszych 65. urodzinach. Brawo! Zapraszam na scenę naszego prezydenta i wiceprezydenta. Sołtys i mecenas.
3: Witam wszystkich po raz kolejny, jak co roku. Strasznie się cieszę, że widzę znów te same twarze, które były wcześniej i wcześniej i wcześniej. Jeszcze bardziej się cieszę, że widzę nowe twarze. Myślę, że razem zrobimy dzisiaj coś fajnego.
7: Co tu dużo dodać? Bawimy się do białego rana.
6: Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Was witamy na naszym otwarciu sezonu motocyklowego.
1: Koniecznie trzeba wspomnieć o tym, że to dzisiejsze wydarzenie ma też taki wydźwięk charytatywny. Jest ze mną...
4: Bochu.
8: Babcia Jasia ze zbiórki charytatywnej.
9: I ciocia wspomagająca babcię.
1: To najpierw Bochu powiedz, o co chodzi.
4: Kochani, klub motocyklowy nasz z Ryf MC Poland zajmuje się nie tylko jeżdżeniem, także zajmujemy się tym, co trzeba robić. Jasia poznaliśmy, tutaj dziewczyny zgłosiły się do nas, żebyśmy, czy możemy wesprzeć je medialnie. I oczywiście tutaj zrobiliśmy, to już chyba była w tamtym roku druga akcja, tak? Także dzisiaj jest trzecia akcja i będziemy się tym chłopakiem opiekować, tak jak tutaj babcia jego wspomni. Chłopakowi no nie udało się, urodził się z pewną tutaj sprawą z rączkami i za chwilę babcia opowie, nie szczęśćmy grosza. Temu chłopakowi naprawdę trzeba pomóc, wszystko dobrze się rozwija, fajny, wesoły chłopak, ale tutaj no posłuchajmy, co mówi babcia.
8: Zbieramy na oczywiście operację w Stanach Zjednoczonych dla Jasia. Jasio urodził się z wytrzewieniem brzuszka, później się okazało, że ma artrogrypozę. Rączki mu się nie zginają. Chłopczyk ma już 12 lat, przebył bardzo dużo operacji. Przez 3 miesiące myśleliśmy, że on w ogóle nie przeżyje tego. Natomiast teraz w tej chwili jest to bardzo silne dziecko, bardzo dobrze radzi sobie w piłce nożnej, natomiast rączek nie zgina, jest to bardzo duża, no, bardzo duży problem dla dziecka, nie może dobrze pisać, nie może się niektórych rzeczy sam ubierać, no musi coś koło siebie zrobić, prawda? Wszystko robimy, 2 razy w tygodniu ma rehabilitację, cały czas od kilku lat jeździmy na rehabilitację z nim. Także no, staramy się jak możemy, a w Stanach Zjednoczonych pan doktor zbadał dziecko, powiedział, że będzie nas kosztować jedna rączka 500 000 zł na nasze polskie pieniądze.
1: Czyli trzeba zbierać, wrzucać do puszek. Ja się cioci zapytam, co pani czuje, że Zryw się włączył w tą akcję, że panowie zdecydowali się ją wesprzeć. I Jasio.
9: Bardzo się cieszymy, że mamy takie wsparcie od grupy Zryw. Bardzo się cieszymy, że możemy tu być razem z nimi. I bardzo się cieszymy, że są osoby chętne wspomóc Jasia.
1: Czy ta zbiórka kończy się dziś, czy jeszcze będzie można informacji o niej szukać gdzieś w internecie?
4: Informacja już jest u nas na stronie, ale jeszcze ją dopchniemy tak, żeby bardziej była wyraźna. Być może będziemy organizować jakieś mocniejsze zbiórki, tak żeby popchnąć sprawę bardziej do przodu.
1: Także drodzy słuchacze, zachęcam, zaglądajcie na stronę Zryw MC Poland od Polski. Dziękuję bardzo za...
4: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Przemieszczam się tutaj po terenie zlotu. Który z panów mi powie, co macie dobrego?
10: Grochóweczkę, hot dogi, frytki, karkówkę, kiełbaskę i ogólnie dobrą imprezę mamy.
1: A jak długo trwały przygotowania? Widzę oczywiście męskie towarzystwo.
10: Tylko męskie. My tylko szykujemy. My kobiety tylko gościmy i zawsze dbamy o kobiety. Ale tak, tylko ten przyszykowania prawie że rok można było powiedzieć, że tak się przyszykowania.
1: A dzisiaj od której gotowaliście i to wszystko kroiliście i tak dalej?
10: Od czwartku jesteśmy tutaj.
1: To już któryś tam hen z kolei otwarcie sezonu lubią goście pojeść?
10: Tak, lubią, bardzo, bardzo lubią i karkóweczka, grochówka, ogólnie wszystko tak znika, nie zostaje, tak. Do ostatniego klienta i tak zawsze się do wieczora, do późnego wieczora zawsze jesteśmy tutaj i zawsze tak to bywa.
1: Warto byłoby wspomnieć, że oczywiście zlot wspiera Urząd Miasta, a jest ze mną?
11: Joanna Chmielewska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Otwocku.
12: Są to naprawdę wspaniali faceci na 2 kółkach, czasami 3, ale no, wspieramy tutaj jako miasto, dlatego że rozsławiają nasz Otwock na cały świat właściwie. Jeżdżą po całym świecie swoimi motorami, no i są po prostu naprawdę cudowni od 65 lat już tu.
1: No właśnie, bo dzisiaj szczególny jubilak.
12: Szczególny jubileusz 65-lecia działalności i właśnie tutaj w imieniu pana prezydenta i przewodniczącej Rady Miasta będę chciała wręczyć ten drobny upominek.
1: Super, w takim razie święto się rozkręca. No dobra, dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo.
1: A ja idę dalej. Dziś wyjątkowe wydarzenie w Otwocku, otwarcie sezonu motocyklowego, ale także jubileusz 65 lat historii klubu Zryw MC Poland Otwock. No i mnóstwo oczywiście atrakcji przygotowanych dla gości, dla klubowiczów, dla motocyklistów. A co u pana ciekawego na stoi?
13: Reprezentujemy broń, którą oferujemy do użytku dla każdego, który przyjdzie na strzelnicy. Generalnie sprawa wygląda tak, że świat militariów, broni palnej zawsze gdzieś miał wspólny mianownik ze światem motocyklistów. Dlatego chcieliśmy zaprezentować, co mamy, zaprosić każdego motocyklistę, nie tylko do nas na strzelnicę, gdzie można skorzystać z ponad 300 sztuk broni w różnych kalibrach. Jak widać, zainteresowanie jest, klienci się interesują, oglądają.
1: Co się dzisiaj tak najbardziej cieszy zainteresowaniem?
13: Generalnie duża broń, długa broń.
1: Tak myślałam. Pęska. Na przykład?
13: Na przykład MG34. Ten karabin cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Każdy chce obejrzeć. To jest historyczna broń, znana większości osób, które mają cokolwiek, jakiekolwiek zainteresowanie z bronią palną.
1: To ja od siebie jeszcze dodam, że obok stoiska z bronią jest stoisko z różnymi motocyklowymi gadżetami najróżniejszego typu. Mamy tu i znaczki, mamy i zapalniczki, mamy i wisiorki, mamy koszulki i tak dalej, i tak dalej. Także można się tutaj od razu przyozdobić.
14: Pozdrawiamy i zapraszamy.
1: Co już dzisiaj kupili albo oglądali motocykliści?
14: Koszulki i zainteresowanie jest, no i znaczki okolicznościowe.
1: Cześć, przyjechaliście ładny kawałek drogi, żeby odwiedzić tutaj znajomków ze Zryw MC Poland Otwock. Skąd przyjechaliście?
15: Przyjechaliśmy z Ząbkowic Śląskich.
1: To przedstawcie się.
15: Kamil.
16: Krzysiek.
1: Jaki klub?
15: Moto Frankenstein.
1: I jak podróż?
15: Dobrze, jak zawsze. Przyjechaliśmy w nocy i teraz się bawimy z chłopakami.
1: Podejrzewam, że to już któreś wspólne otwarcie.
15: Tak, tak, tak, oczywiście, to już lata lecą niestety. Będzie chyba 9 lat, jak jeździmy, tak? U chłopaków jesteśmy chyba z 5 czy 6 rok, także znamy się już sporo lat. Przyjeżdżają do nas, my do nich, także współpraca musi być.
1: No dziś wyjątkowe otwarcie, bo nie tylko samo otwarcie, ale też jubileusz, 65 lat historii klubu. Czego życzycie przede wszystkim Zrywowi?
15: Kolejnych 65 lat, oczywiście. Tak, no dokładnie, no, żeby to wszystko się kręciło tak, jak się kręci dalej.
1: Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
15: No, dziękujemy.
1: Widzę, że też jesteście tutaj gośćmi u chłopaków ze Zrywu.
17: Częstymi gośćmi jesteśmy.
18: Talon, WRM, Poland.
17: Gryf, FCM Poland.
1: Skąd przyjechaliście?
17: Ja to ze Starej Miłosny, teraz Wesoła obecnie.
18: A ja z Bronisława Śląskiego.
1: No to też ładny kawałek drogi.
18: No jest kawałek, no ponad prawie 400 km w jedną stronę, no.
1: Dziś wszystkich gości pytam o to samo, a mianowicie o to, czego życzycie Zrywowi, bo on dzisiaj ma też taki swój wyjątkowy jubileusz. 65 lat historii klubu, więc czego im życzyć?
17: No wszystkiego najlepszego, no żeby tak dalej.
18: Trzymali, jeszcze raz tyle.
1: A z czym oni są wyjątkowi jeszcze powiedzmy? No bo to jest wyjątkowa ekipa.
17: No to jest akurat wyjątkowa ekipa, no. Przede wszystkim mają ładną kuchnię polową. Gdzie...
1: Oj, tak, zaglądałam.
17: To się zdarza w klubach, że wszyscy są, mają kuchnię, no. Dobre zupy gotują, grochówka też, bardzo.
1: Są gościnni.
18: Gość bardzo gościnni, bardzo uprzejmi.
17: No i mają sołtysa za prezydenta. Oczywiście nie od Polska sołtys, tylko takie krzywkie ma sołtys.
1: Tak jak słyszeliście, pojechali w wyjątkowej paradzie. A ja wam przypomnę na koniec, że dziś w magazynie Po Drodze Moto Warszawa była relacja z otwarcia sezonu motocyklowego, którego gospodarzem był Zryw MC Poland Otwock. Klub, który świętował także tego dnia 65 lat historii. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a w tej części programu zabieram Was do bardzo ciekawego miejsca, miejsca unikatowego na skalę Mazowsza. A mowa o pewnej oficynie, oficynie, w której mieści się modlitewnia. Jest to bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o judaizm, a szczególnie ważne miejsce dla ortodoksyjnych Żydów. To miejsce, które mieści się przy ulicy Targowej na warszawskiej Pradze, z której istotnie korzystali Żydzi. Już nie korzystają, jest to element, który można zwiedzać w ramach Muzeum Warszawskiej Pragi. I co ciekawe w tym wszystkim, to jest to, że modlitewnia uratowała kompleks kamienic w latach 90., które były przeznaczone do wyburzenia, które miał zająć deweloper, ale pewne znalezisko na ścianach tej modlitewni na to nie pozwoliło, ale o tym posłuchacie za moment w rozmowie z moim gościem. Dowiecie się również, że zodiakalne skorpiony wcale nie muszą przypominać skorpionów, a mogą na przykład przypominać ósmego pasażera Nostromo. Zapraszam do rozmowy.
16: Aleksandra Karkowska-Rogińska, starsza specjalistka do spraw edukacji Muzeum Warszawskiej Pragi.
1: I znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Myślę, że miejscu nie do końca jeszcze odkrytym zarówno przez warszawiaków, jak i osoby, które Warszawę odwiedzają. A mowa o modlitewni, która znajduje się na warszawskiej Pradze, a dokładnie w oficynie Muzeum Warszawskiej Pragi. Zanim przejdziemy do tego, co dokładnie się tutaj znajduje, może powiedzmy o historii tego miejsca, bo tak naprawdę okazuje się, że w latach 90. mogłoby go nie być.
16: Tak, mowa tu o modlitewniach zlokalizowanych na posesji pod adresem Targowa 50/52. To jest adres rzeczywiście Muzeum Warszawskiej Pragi, które jest oddziałem Muzeum Warszawy, ale niech Państwa nie zmyli tylko bogactwo trzech kamienic od frontu od ulicy Targowej, które w sobie kryją całą naszą kolekcję i naszą wystawę stałą i czasowe. Jak wejdziemy na nasze podwórko, zobaczymy też oficyny, gdzie kryje się rzeczywiście na skalę Mazowsza naprawdę wielki, wielki skarb. Mowa tu o dawnych żydowskich modlitewniach, takich przydomowych, podwórkowych, których dawniej przed wojną było na warszawskiej Pradze i w zasadzie całej Warszawie bardzo, bardzo wiele. To jest w tym momencie jedyny taki obiekt na Mazowszu, który możemy odwiedzić, obejrzeć zachowane malowidła, trochę poczuć atmosferę tego miejsca, zobaczyć, jak to dawniej wyglądało. A to, o czym wspomniała Pani, jeśli chodzi o lata 90., pewnie nawiązuje do tego, że rzeczywiście miejsce to ma niesamowitą, wręcz detektywistyczną historię, dlatego że służyło do modlitwy Żydom na warszawskiej Pradze do jesieni 1940 roku. Kiedy jesienią 1940 roku oficjalnie wszyscy Żydzi, również z Pragi, z całej Warszawy, musieli przenieść się na teren getta warszawskiego, zlokalizowanego po drugiej stronie Wisły, to miejsce przestało istnieć oficjalnie, przestało pełnić funkcję sakralną, jakby modlitewną. I w zasadzie, jeśli chodzi o jego funkcję, zapomniane zostało na prawie 60 lat. Dopiero w latach 90., w zasadzie to mowa o latach 96-99, odkryty ponownie przez wspaniałych warszawianistów Janusza Sujeckiego i Jarosława Zielińskiego, dopiero weszło w tą nową fazę, kiedy wszedł tutaj konserwator. Okazało się, że w dawnym, zapomnianym budynku oficyn kryją się takie skarby i to w zasadzie uratowało całą historię okolicy, całej naszej posesji, bo było to naprawdę niesamowite odkrycie, które zaważyło również o tym, że dzisiejsze Muzeum Warszawskiej Pragi mieści się tutaj, pod tym adresem i mogą Państwo oglądać modlitewnię i całą naszą wystawę.
1: Powiedzmy o tym, czym jest modlitewnia. Po co Żydom była modlitewnia, skoro mieli synagogi?
16: Tak, na warszawskiej Pradze były oczywiście synagogi, natomiast synagogi służyły do modlitw bardziej takich okresów świątecznych, oczywiście szabat, oczywiście okresy świąteczne, natomiast ponieważ na warszawskiej Pradze duży odsetek Żydów tutaj żyjących przed II wojną światową to byli Żydzi ortodoksyjni, religijni, tam w przypadku takiego odłamu absolutnie ważny jest zwyczaj modlitwy w ciągu dnia, która dotyczy mężczyzn. Co najmniej 3 razy w ciągu dnia w zasadzie mężczyźni powinni spotkać się na modlitwie, nie pojedynczo, nie gdzieś tam znajdując krótką chwilę między codziennymi obowiązkami, ale w gronie co najmniej 10 mężczyzn, czyli musi być spełniony obowiązek minian. Co najmniej 10 mężczyzn w tym samym czasie powinno spotkać się na modlitwie, powinno się to wydarzyć 3 razy w ciągu dnia, więc takie potrzeby generowały budowanie czy aranżowanie po prostu takich przydomowych domów modlitwy. Czasami były to wyaranżowane pokoje gdzieś w kamienicach, czasami były to właśnie, tak jak u nas, części oficyn, żeby po prostu nie biec do modlitewni, nasze muzeum, czy nie biec do synagogi, przepraszam, nasze muzeum mieści się na przykład bardzo blisko, to są dosłownie 2 kroki od Bazaru Różyckiego, o którym wiemy, że przed wojną stanowił miejsce pracy i takie miejsce, z którym utrzymywało się co najmniej 500 rodzin żydowskich. Żeby więc taka osoba handlująca, ortodoksyjna, żydowska nie musiała biec do synagogi, korzystała ona właśnie z takich przydomowych domów modlitwy, które oprócz tego, że pełniły rolę takiego miejsca spotkań modlitewnych, często pełniły też funkcję takiego miejsca, gdzie kontemplowano, czytano święte księgi, uczono się ich, więc to byłaby taka bardzo, bardzo duża różnorodność funkcji tego miejsca.
19: I skoro mowa o świętej księdze, to taką mamy przed sobą, to jest chyba najważniejsza księga w judaizmie.
16: Tak, pewnie nawiązuje pani do gabloty, do której też jakby polecam zajrzeć, kiedy odwiedzą Państwo już tutaj nasze muzeum. Mamy w jednej z sal gablotę, gdzie znajdziemy judaika, czyli takie różne przedmioty związane z liturgią, właśnie synagogalną. Trzeba spojrzeć na nie absolutnie edukacyjnie, natomiast też one wszystkie raczej pochodzą z większych synagog. To znaczy taki mały dom modlitwy nie miał raczej w swoich zasobach srebrnej korony tory czy innych ozdób, natomiast na pewno musiał mieć rzeczywiście zwój tory świętej księgi i mamy go tutaj, mamy fragment. W zasadzie mamy w swoich zbiorach 2 fragmenty, które się zmieniają, jeśli chodzi o ekspozycję. Bardzo, bardzo zależało nam, żeby w tym miejscu, gdzie są modlitewnie zlokalizowane in situ, czyli dokładnie w tym miejscu, gdzie kiedyś słychać było śpiewy, słychać było modlitwy, był zwój tory. Natomiast zderzyliśmy się z tą trudną sprawą, że tak jak zabrakło praskich Żydów po wojnie, oni zginęli, zginęły wraz z nimi przedmioty, zginęły wraz z nimi pamiątki, zginęły te święte elementy jak zwoje tory. I ten zwój tory, który mamy u nas, fragmentaryczny, bardzo fragmentaryczny, pochodzi z daru już błogosławionej pamięci pana Jana Jagielskiego z Żichu, którego pewnie część z Państwa kojarzy jako też wybitnego badacza i takiego propagatora historii Żydów warszawskich. Natomiast cieszymy się, że on tu jest, ale nie mamy nawet pewności, czy jest to zwój tory, który pochodzi w ogóle z Warszawy. Rzeczywiście jest niezwykłym świadectwem. Możemy zobaczyć dla osób, które nie miały wcześniej styczność z religią żydowską. To jest też takie zderzenie z tą zasadą, że nawet dzisiaj w XXI wieku, gdzie większość z nas ma drukarki w domu, to ten zwój tory, który wykorzystuje się w czasie nabożeństw, musi być pisany ręcznie, więc tutaj też odwiedzę pochylają się nad pismem, sprawdzają, jak niesamowity talent musiała mieć osoba, która zapisywała teksty. Jest to rzeczywiście dla nas bardzo ważnym symbolem obecności tory, ale tak jak mówię, nie wiemy nawet, czy on jest z Pragi. To po prostu historia tego miejsca i tej świadectwo nieobecności tego czasu, który był kiedyś, a którego nie ma już dzisiaj.
19: Przypomnę, że znajdujemy się na warszawskiej Pradze, a dokładnie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Rozmawiamy o nieczynnej już modlitewni, która jest ewenementem na skalę województwa. Rozmawiamy o tym, co znajduje się w gablotach, a za moment porozmawiamy o ściennych malowidłach, które są niewątpliwą gratką. Tymczasem, zanim wrócimy do muzeum, zajrzyjmy do jednej z warszawskich szkół na Żoliborzu. W szkole podstawowej nauczycielka języka francuskiego chciała zadbać o większą koncentrację swoich uczniów i udało się, a mają w tym pomóc rotory. To są rowerki zintegrowane z ławką. Nauczycielka Donata Paźniewska wpadła na ten pomysł po obejrzeniu francuskiego reportażu o innowacyjności w szkole i zastosowaniu w klasach biurek właśnie z takimi rotorami.
20: Proces tutaj właśnie pedałowania, kręcenia takimi rotorami jest odruchem bezwarunkowym, czyli uczeń nie musi się skupiać na tym, co robi nogami. Głowa cały czas pracuje skupiona na tablicy, na tym, co mówi nauczyciel, bądź na teście, który właśnie rozwiązuje. Natomiast te nogi rozładowują całą tę energię, bądź emocje, bo często mamy dzieci na przykład z takimi problemami stresowymi, tak, że ojejku, trzeba napisać jakiś test, coś rozwiązać i tak dalej. Zaczynają bujać się na krześle, stukać długopisem. W momencie, kiedy pojawiły się rotory, nie mamy już w ogóle wypadków takich krzesłowych, bo oni przestali się bujać.
19: Warto dodać, że takie rotory były wykorzystywane już w szkołach, ale w szkołach specjalnych, jednak w innym celu i służyły rehabilitacji. Tymczasem wracamy do Muzeum Warszawskiej Pragi i skupiamy naszą uwagę teraz na ściennych malowidłach. Rozmawiamy o tym, co jest w gablocie, ale warto podnieść głowę nieco wyżej, bo przyszłyśmy tutaj, żeby zobaczyć też malowidła. Powiedzmy, czym są te malowidła i co dokładnie przedstawiają?
16: To jest zawsze dobra zagadka. Jak wchodzimy, bardzo lubię zadawać grupom, czy to są dzieciaki, czy dorośli, czy mają jakiś pomysł na to, jaki cykl te obrazy przedstawiają. Otóż są to znaki zodiaku. Bardzo popularne malowidła synagogalne. One absolutnie nie nawiązują do żadnej magii, horoskopów, niczego takiego. Pokazują czas, cały rok, wszystkie miesiące. Pamiętajmy, że kalendarz żydowski różni się od kalendarza, którym posługujemy się my, czyli kalendarza gregoriańskiego. No, najprostsze zasady, no, Żydzi nie liczą czasu lat od narodzin Jezusa, który nie jest postacią mesjańską dla nich, ale umownie liczy się czas od powstania świata. Również inne są miesiące, inaczej liczy się okres dni i po prostu wszystkie znaki zodiaku pokazują całość, całego roku, tego doskonałego roku stworzonego przez Boga. Ale mamy tutaj pewną ciekawostkę, ponieważ w judaizmie ortodoksyjnym ważny jest zwyczaj tego, że nie przedstawia się Boga jako osoby doskonałej, nie przedstawia się również człowieka, który według Tory został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nie wolno przedstawiać wizerunków ludzkich i wizerunków boskich, a przecież wśród znaków zodiaku mamy znaki takie od człowieczek, jak panna czy bliźnięta. No więc to jest zawsze ten element zagadki, żeby zwiedzający odkryli, pod jakimi rysunkami kryją się na przykład bliźnięta. Może zdradzę, ale to będzie zagadka dotycząca jednej z sali, żeby też Państwo mieli element niespodzianki. W jednej sali na przykład bliźnięta są przedstawione jako dwa zrośnięte ze sobą drzewa, w innej sali jeszcze inaczej. Więc to są rzeczywiście znaki zodiaku w jednej z sal, malowidła, które zostały, a w drugiej to są jeszcze inne i możemy zaraz do tego wrócić. Zadała Pani pytanie chrebąszcza. No to jest akurat rak, natomiast to zawsze najbardziej to już osoby, które miały przyjmować ze mną, rozmawiać w naszych modlitewniach, znają tą anegdotę, że zawsze najbardziej wzrusza mnie jako osoby, która się zajmuje naukowo historią i kulturą Żydów i w różnych synagogach, zwłaszcza tych takich małych, no miała okazję bywać, zawsze najbardziej wzrusza mnie znak skorpiona. U nas wygląda on jak, przepraszam, zmutowany karaluch w procesie przejścia jakiegoś dziwnego, jak obcy pasażer Nostromo. Karaluch, no właśnie, to jest tak naprawdę skorpion, ale to też jest zawsze pytanie, które bardzo lubię zadawać grupom. Dlaczego skorpion przedstawiony jest w dziwaczny sposób? No bardzo często przyczyna malarska jest absolutnie prosta. Co wiemy o malarzu, który malował nasze modlitewnie? No na pewno nie więcej niż to, że był mężczyzną, bo kobiet nie dopuszczano wtedy do malowań bożniczych. Natomiast no nie musiał to być człowiek wykształcony. Po tych naszych malowidłach to raczej one są wzruszające i urocze, ale to nie jest człowiek po akademii sztuk pięknych pewnie, więc też nie jest to człowiek, który był w orientalnych krajach i skorpiona widział. Pewnie wyobrażał go sobie, czy z opowieści znał, więc on czasami rzeczywiście w polskich synagogach i takich zwłaszcza synagogach wschodnich różnych przybiera rozmaite formy. Czasami krokodyla, czasami właśnie jakiegoś robaczka, czasami jeszcze inne, ale to jest rzeczywiście, no w moim odczuciu absolutnie wzruszające i też pokazujące, że zostało włożone w przedstawienie całe serce, no mimo, że małego braku wiedzy. Ale na pewno malarz bardzo się starał, żeby namalować ten portret z serca.
19: Właśnie chciałam dodać, że to jest cudne, że w takim razie te malowidła są bardzo unikatowe.
16: Tak, unikatowe. No nie wiemy też, kto stoi za ich powstaniem, zwłaszcza, że malarze synagogalni najczęściej były osobami anonimowymi.
19: A do rozmowy o byłych mieszkańcach warszawskiej Pragi będziemy jeszcze wracać w kolejnych odcinkach programu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
19: Teraz zapraszam na kolejny odcinek Kwadransu z kobietami Warszawy. Przesuniemy się trochę na osi czasu. Opowiemy o postaci, o kobiecie Warszawy, o Józefie Bubie Czuperskiej, niezwykłej pływaczce, która no z pewnością, tak jak poprzedniczki, o których rozmawiałyśmy, wyprzedzała epokę i była kobietą postępową. Dlaczego?
2: To taka dziewczyna z warszawskiego Kamionka, która wybrała taką nieoczywistą karierę dla kobiety, młodej dziewczyny w latach 20., 30., pierwszej połowie XX wieku. Ojciec był kolejarzem, maszynistą, jeszcze w czasach carskich prowadził pociągi z Warszawy do Petersburga. Mama była jedną z pierwszych w Warszawie instruktorek pływania. W ogóle jedną z pierwszych kobiet w tych czasach, które prowadziły taką działalność. Dlaczego? Dlatego, że matka Józefa z Kozłowskich pochodziła z rodziny, która prowadziła, jej bracia prowadzili jedną z najsłynniejszych, najbardziej znanych w Warszawie pływalni i później w dwudziestoleciu międzywojennym plaży. Plaża braci Kozłowskich, usytuowana niedaleko Saskiej Kępy u wylotu ulicy Zwycięzców w latach 20. i 30. była jednym z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku, rekreacji warszawiaków. Tutaj w sezonie można było dostać się, nawet specjalne autobusy przywoziły z okolic Mostu Poniatowskiego w pobliże plaży chętnych. Na plażę wchodziło się kupując bilet. Była to plaża, zarządzana prywatna plaża, ale to nie była tylko plaża. To było miejsce, które oferowało mnóstwo atrakcji. Tutaj można było oczywiście zażyć, jak to wówczas mówiono, kąpieli słonecznych, ale także był dancing, była restauracja, można było pograć był kort tenisowy, można było wypożyczyć łódkę, popływać po Wiśle, można było też nauczyć się pływać i właśnie dlatego na plaży funkcjonowali instruktorzy pływania. Jedną z nich była matka Buby. Buba, tak nazywano ją od dzieciństwa, ponieważ miała na imię tak samo jak matka, Józefa, ale wszyscy do końca życia nazywali małą Józefę Bubą. Z pewnością na jej życiu zaważyła bardzo osobowość matki, zresztą na życiu całego rodzeństwa. Buba miała jeszcze dwóch młodszych braci i wszyscy troje wychowywali się na nadwiślańskiej plaży. Spędzali tam z pewnością bardzo dużo czasu w dzieciństwie i świetnie nie tylko nauczyli się pływać, ale także oswoili się z niebezpiecznym żywiołem, jakim była rzeka. Rzeka Wisła miała, do dzisiaj ma zresztą, opinię niebezpiecznego miejsca, niebezpiecznej rzeki. Tutaj było zawsze sporo takich niebezpieczeństw, które czyhały na pływaków, było mnóstwo wirów, były różne takie doły wiślane, pułapki, a cała trójka dzieciaków, Stanisław, Aleksander, Buba, Wisła to był, dla całej trójki dzieciaków rzeka to był żywioł, z którym byli bardzo oswojeni. Oni tak świetnie nauczyli się pod okiem matki pływać, że nudziło ich zwykłe pływanie. Po prostu szukali jakichś atrakcji z takich wspomnień bratanka Buby, pana Jacka Czuperskiego. Wiemy, że rodzeństwo, żeby sobie urozmaicić pływanie w rzece, szukało tam wirów i znalazło własny sposób na radzenie sobie z tymi niebezpieczeństwami, z wypływaniem, na przykład z wiru rzecznego. Mówili, że należy dać się wciągnąć, żeby móc od dołu wypłynąć. I tak też robili. Dlatego Józefa Buba właściwie do końca życia pływała w Wiśle. To było zresztą oczywiste w okresie międzywojennym, że rzeka była takim naturalnym akwenem, w którym się kąpano, w którym pływano, w którym sportowcy trenowali właściwie przez cały bardzo długi sezon. Od maja do października trwał na Wiśle sezon kąpieli, pływania. Ponieważ było bardzo niewiele w mieście basenów i takich miejsc, w których można było trenować czy pływać, to i wstęp był najczęściej płatny. To wielu pływaków, sportowców trenowało po prostu w rzece. Na rzece odbywało się bardzo wiele zawodów. Jednym z najpopularniejszych był maraton wiślany. To był taki, nazywano to biegiem długodystansowym, biegiem pływackim z Wilanowa do Warszawy. Startowało się z Łachy Wilanowskiej, a meta była przy Moście Poniatowskiego w pobliżu przystani oficerskiego jachtklubu, który był organizatorem w okresie międzywojennym tego dorocznego wyścigu. Startowali mężczyźni i kobiety. Kobiet było zdecydowanie mniej. Bardzo był to popularny wyścig. Czasami były takie w niektórych wyścigach, w niektórych latach brało udział nawet około 300 pływaków, ale najczęściej to było kilkadziesiąt, 100 osób. I w 1934 roku po raz pierwszy wzięła udział w takim prawdziwym, profesjonalnym biegu pływackim młoda Buba Czuperska. Była wówczas uczennicą praskiego gimnazjum Zofii Łabusiewicz. Tutaj na Pradze, na ulicy Kępnej było gimnazjum żeńskie Zofii Łabusiewicz. I jako uczennica Buba wzięła udział w takim wymagającym bardzo wyścigu. To był początek września. Woda w Wiśle miała około 17 stopni. Naprawdę było chłodno. I Buba jako pierwsza kobieta przypłynęła na metę. Była w ogóle 11 w tym wyścigu, 11 ze wszystkich pływaków na mecie, co też było wielkim osiągnięciem, bo w tym wyścigu brało udział około 100 pływaków, bardziej od niej doświadczonych, głównie mężczyzn. Więc została dostrzeżona przez sędziów, przez sportowców, przez organizatorów jakby życia pływackiego warszawskiego, którzy od razu wypowiedzieli się, że na pewno mamy do czynienia z talentem pływackim, że trzeba się taką osobą zająć. Buba później pływała w IMCE, w też w barwach AZS-u i jako uczennica przed wojną w ciągu tych kilku lat osiągała całkiem niezłe wyniki. No niestety w 1939 roku wybuchła wojna. Nie można już było uprawiać sportu oficjalnie i rozwijać swojej kariery. I po wojnie w 1945 roku no już te możliwości były całkiem inne. Już ten moment, w którym te szanse na rozwój kariery dla kobiety pływaczki były, minął. Buba próbuje się w tym odnaleźć, w świecie zdecydowanie wiąże swoją przyszłość z wodą. To jest dla niej jasne, że w ten sposób będzie, że to będzie jej zawód, to będzie jej życie.
19: Niejako idzie w ślady matki.
2: Ale idzie w ślady matki. No, są trudne czasy, więc wraca do pracy instruktorskiej na dawnej pływalni IMKI, która została jakby przejęta przez państwo. Uczy pływać. Uczy pływać całe pokolenia młodych pływaków, dzieciaków i młodzieży do lat 70., kiedy jest czynna zawodowo. To jest chyba około 15 tysięcy osób, które nauczyła pływać. Jest osobą bardzo znaną w świecie pływackim, bo jest nie tylko instruktorką pływania, ale także jest trenerką, jest sędziną pływacką, ma uprawnienia sędziego pływackiego, jest bardzo czynna w Polskim Związku Pływackim, bierze udział w zawodach międzynarodowych, także w latach 50. i 60. jeszcze trochę pływa, bo na przykład regularnie razem z bratem Aleksandrem, również znakomitym pływakiem, trenerem i waterbolistą, biorą udział w organizowanych jeszcze także po wojnie maratonach Wilanów-Warszawa i za każdym razem zdobywają najczęściej pierwsze miejsca. W zbiorach rodzinnych zachowały się jeszcze puchary, które oni wówczas dostawali za taki wymagający bardzo wyścig.
19: A do rozmowy o Józefie Bubie Czuperskiej będziemy jeszcze wracać na antenie Meloradia. Opiekowała się między innymi Agnieszką Osiecką, o czym będziecie mogli posłuchać za moment. I była na tyle związana z Bubą Czuperską, że poświęciła jej miejsce swojej twórczości. O czym również posłuchacie, a o tym opowie więcej w ramach cyklu Kwadrans z kobietami, w ramach cyklu Kwadrans z kobietami Warszawy Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi. To jest taka trochę smutna historia, bo właściwie obiecującą bardzo karierę przerywa nam tutaj wojna.
2: Nie tylko wojna, ale też te warunki geopolityczne, w których znalazła się Polska po wojnie, już po zakończeniu działań wojennych, mają swój wpływ. Buba jako osoba, która legitymuje się małą maturą przedwojenną, jakimś kursem instruktorskim, który zrobiła, ale nie jest zaangażowana politycznie, nie jest jest w PZPR, no jest tutaj takie minimum jej i zaangażowania. Ona jest w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, co było wówczas normą, chyba w Lidze Obrony Kraju.

0: ciągle weryfikowana. Weryfikowana no, nie tylko pod względem zawodowym, jej kompetencji, jej umiejętności, ale także pod względem politycznym. I zachowały się takie protokoły z tej weryfikacji, gdzie jest określana jako osoba bierna politycznie, niezaangażowana, co na pewno nie jest bez wpływu na jej karierę zawodową, co sprawia, że ta kariera no, nie może się rozwijać. Nie zmienia to faktu, że Buba jest osobą rozpoznawalną w świecie w związku pływackim, że jest znana na basenach Warszawy, że jest osobą bardzo cenioną jako sędzina i jako instruktorka. Zachowała się jej karykatura, którą wykonał po wojnie taki znany dziennikarz i karykaturzysta warszawski Edward Ałaszewski. Więc jakby też pisano o niej, że no, nie do przecenienia jest rola takich ludzi jak pani Buba. Zresztą ona jako instruktorka, jako opiekunka młodzieży pływackiej była znana nie tylko w świecie pływackim i też bardzo ciekawie zazębia się jej los z losem na przykład Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Osiecka jako dziewczynka była bardzo rokującą członkinią sekcji pływackiej Legii i Buba Czuperska Agnieszką się opiekowała przy różnych okazjach, zwłaszcza jeśli chodzi o obozy szkoleniowe CWKS-u. Te związki z rodziną Czuperskich Agnieszka Osiecka zresztą już jako dorosła osoba wielokrotnie podtrzymywała. Sama postać Buby Czuperskiej, pani Buby, pojawia się w pierwszej powieści Agnieszki Osieckiej Zabiłam ptaka w locie. Jest to postać zdecydowanie, na pewno inspirowana postacią Buby, która opiekowała się nią w czasach, kiedy Agnieszka Osiecka bez problemu przepływała Wisłę i stawiała się na basenach Legii. Także życie Buby to także życie takiej kobiety niezależnej. To jest osoba, która nie zawarła żadnego związku małżeńskiego, miała partnera życiowego, ale też jakby w tej sferze no, wykazywała się wielką odwagą, bo w czasach powojennych również to nie było takie proste. Właściwie obracać się głównie w świecie mężczyzn, prowadzić życie na własnych zasadach.
1: Pani wspomniała o chodzeniu w spodniach, bo Buba była też osobą, kobietą, bardzo charakterystyczną. Tu z jednej strony spodnie, z drugiej strony sportowy kapelusz.
0: Tak, jeśli patrzymy, zachowały się takie zdjęcia w zbiorach rodzinnych Buby z okresu z lat 30. jako młodej dziewczyny. I widzimy tutaj dziewczynę w kostiumie kąpielowym, roześmianą dziewczynę w kostiumie kąpielowym na plaży Poniatówka. To była taka druga obok plaży braci Kozłowskich przed wojną, popularna plaża i przystań w Warszawie. To jest zdjęcie współczesnej, roześmianej, pięknej, usportowionej dziewczyny. Zresztą jest Buba wspominana jako osoba, która była taka sprężysta w ruchach, wysoka, zgrabna, zwykle chodząca w spodniach, nosząca beret albo kapelusz.
1: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
5: A w tej części programu zabieram Was do Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Tam od kilku dni tłumy oblegają wystawę o Łemkach. Zobaczycie m.in. pracę Andy'ego Warhola czy Nikifora, a więcej na temat wystawy i na temat Łemków. Mówi jej kurator.
6: Michał Szymko, doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, związany z Uniwersytetem Warszawskim.
5: I twórca cudownej wystawy, którą będziemy mieli, którą Państwo macie okazję zobaczyć w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. I tutaj właśnie się znajdujemy. To jest wystawa, która opowiada o Łemkach. I zanim przejdziemy do tego, jakie obrazy możemy oglądać na wystawie, powiedzmy w ogóle, kim są Łemkowie, bo myślę, że tak jak ja, wielu słuchaczy może nie wiedzieć.
6: Łemkowie są w Polsce mniejszością etniczną, a to oznacza, że mamy własny język, własną kulturę, własną historię i nie utożsamiamy się z żadnym współcześnie istniejącym państwem, chociaż w grupie Łemkowskiej mamy również grupę Łemków, która utożsamia się z kontekstem ukraińskim, część z kontekstem rusińskim i to jest wystawa mówiąca o nas. Ja sobie zdałem za zadanie, abyśmy się poznali wzajemnie, bo tak jak my zaczęliśmy jeszcze przed tą naszą rozmową, którą teraz Państwo słyszą, to właśnie zaczęliśmy od tego, że w ogóle kim są Łemkowie i dla mnie to było takie oczywiste pytanie, a zdaję sobie sprawę z tego, że dla części z Państwa to może być takie nieoczywiste, bo granice się zmieniały, historia się zmieniała, a my byliśmy u siebie. Naszą ojczyzną są północne, południowe stoki Karpat, tutaj Opolska, Słowacja, Ukraina, Rumunia, natomiast od XIX wieku mamy migrację do Wojwodiny, czyli Serbia, Chorwacja, Czechy, głównie Morawy i Praga, Węgry, no i od 1880 roku migracje, wielkie migracje do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
5: Cały czas podkreślasz, że to jest, że to jest nasza wystawa, że chcemy opowiedzieć o Łemkach, czyli też jesteś Łemkiem i zależało ci chyba bardzo, bardzo na tym, żeby o Łemkach nam więcej opowiedzieć.
6: Tak, ja sam jestem Łemkiem i gdy rozmawialiśmy nad tym, jak się definiujemy, kim właściwie jesteśmy, to ja jakoś tak z automatu powiedziałem, jako pierwszy jestem Łemkiem. I to było dla mnie bardzo ważne, że tak, jestem Łemkiem, tę moją sztukę wprowadzam do przestrzeni muzealnej, dlatego że podczas mojej pracy nad doktoratem wysyłałem dziesiątki maili do instytucji kultury, do muzeów z zapytaniami, czy mają Państwo w kolekcjach sztukę łemkowską. I część nie odpisywała, część się dziwiła, że pytam, część podchodziła bardzo ambitnie, z empatią tego mojego pytania, by zachować, by sprawić, że twórcy łemkowscy będą zapamiętani. Myślę tutaj o Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, które bardzo, bardzo otwarcie podeszło do tego mojego zapytania. Dzięki nim dzisiaj mogę pokazać Państwu na wystawie m.in. Jana Michalaka, o którym my nawet Łemkowie nie wiedzieliśmy. I dzisiaj makieta, w której widzą Państwo scenę pieczenia chleba, jest obecna. Wiem, że też dwie makiety Jana Michalaka mają być, czy już są na wystawie stałej właśnie w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, więc to jest bardzo ważne spotkanie twórców łemkowskich samych ze sobą, ale też i spotkanie, my Łemkowie spotykamy się z Państwem i mam taką wielką nadzieję, że wychodząc z tej wystawy będą Państwo mieli poczucie, że nie jest to wystawa tylko o sztuce, ale jest to wystawa o mniejszości, która mówi własnym głosem.
5: Od zawsze wiedziałeś, że jesteś Łemkiem, ale właściwie dopiero od kilku lat tą kulturę łemkowską tak nieco bardziej zgłębiasz.
6: Ja do tej mojej łemkowskości dochodziłem, dlatego że w obrębie grupy łemkowskiej mamy rodziny, które mamy też młodych, którzy wyrośli w duchu tożsamości łemkowskiej, z językiem łemkowskim. Ja pochodzę z asymilowanej rodziny. Ten język łemkowski u mnie w domu się przydarzał. On się przydarzał w kontekście różnych wydarzeń, ale on nie był codziennością. Ta tożsamość łemkowska też nie była czymś, co ja z domu wyniosłem. Dopiero do niej dochodziłem. I to jest ciekawe, bo to dochodzenie do łemkowskości połączyło mnie tak szczególnie z moim tatą. I mój tata dzisiaj ma takie ogromne poczucie, żeby historia nie zapomniała. Na przykład gdy jeździmy po łemkowskich wioskach, ostatnio byliśmy na przykład w Zyndranowej, w rodzinnej wsi mojego taty. Tata pokazywał mi: zobacz, tutaj stał dom twojego pradziadka Teodora. Tutaj mieliśmy pole, gdzie rosły ziemniaki. Tutaj, tata mówi, chodziłem z krowami i pasłem te krowy jako mały chłopak. On czuje się odpowiedzialny dopiero teraz za pamięć. Za pamięć naszej rodziny, za pamięć społeczności, za pamięć o Zyndranowej. On mi opowiada. Opowiadają mi też łemkowie, których spotykam podczas tych podróży z tatą. Ja te opowieści nagrywam. Nie wiem właściwie, co z nimi zrobić, dlatego że mam takie poczucie, że to jest ogromna odpowiedzialność, że ktoś dzieli się z tobą swoim losem, swoim życiem i te historie są na dnie mojego telefonu, nagrane. Chciałbym, by kiedyś mogły wybrzmieć, ale na razie głosy łemkowskich artystów wprowadzam w przestrzeń wystawienniczą wielkiej polskiej instytucji, jednej z najważniejszych muzeów i szczególnie właśnie zależy mi na tym, żeby ta pamięć o naszych łemkowskich twórcach nie zaginęła, by była.
5: Jak wielu mamy Łemków? Jak duża to jest populacja?
6: No to jest bardzo ciekawe, dlatego że przy ostatnim spisie powszechnym ludności widzimy znaczący wzrost, bo to jest ponad 13 tysięcy, czyli w porównaniu do tego spisu z 2011 roku to mamy wzrost. Smuci fakt, że ta znajomość jest języka łemkowskiego jest dużo niższa niż to podanie samej tożsamości. Ja mam też takie poczucie, że są to zaniżone liczby, dlatego że część Łemków, których sam znam i wiem, że są Łemkawi, mówią po łemkowsku, no nie podawało w spisie powszechnym tożsamości łemkowskiej. I chociaż nawet moja ciocia, jak zapytałem się, mówię: ciociu, a jaką podałaś tożsamość? Mówię: podałam polską. A ja mówię: dlaczego? No mówi: a wiesz, nie chciałam. Myślę, że po prostu się bała. Że ten lęk po akcji Wisła, po deportacjach wciąż jest żywy.
5: Właśnie powiedzmy o tym nieco więcej, bo chyba to tło historyczne również na tej wystawie wybrzmiewa.
6: Wybrzmiewa i w ogóle tragedia XX wieku, bo akurat dla nas Łemków ten XX wiek był szczególnie trudny, traumatyczny. Z jednej strony mamy obóz internowania w Thalerhofie, nasza łemkowska inteligencja zostaje wywieziona, większa część traci swoje życie właśnie w Thalerhofie. Później II wojna światowa, akcja Wisła, komunizm, który chciał nas zasymilować, zniszczyć. Bardzo, bardzo trudny czas, ale mimo tych traumatycznych, trudnych doświadczeń, które też Państwo zobaczą na tej wystawie. W niektórych pracach bardzo, bardzo bezpośrednio, w niektórych mniej, natomiast ten głos się tli i myślę tutaj szczególnie o młodym pokoleniu twórczyń, twórców, które to trudne doświadczenie stara się zrozumieć, przepracować i to młode pokolenie sięga po akcję Wisła, sięga po asymilację, sięga po kwestię deportacji, po tę chęć zniszczenia nas, naszego głosu, ale ten głos jest. Czasami bardziej słyszalny, czasami mniej, ale jest. Stąd też na tej wystawie nie zobaczą Państwo tylko tego, co się może Państwu z łemkowskością kojarzyć. Zobaczą też Państwo malarstwo akademickie, zobaczą Państwo między innymi surrealizm, ekspresjonizm abstrakcyjny, ale nie dlatego, by dorównać kanonom zachodnim, pokazać: my też mamy surrealizm, my też mamy rzeźbę abstrakcyjną, ale dlatego, by pokazać, że ten nasz głos jest. Był. My Łemkowie byliśmy i jesteśmy.
5: No właśnie, my chyba nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, jak wiele znanych nazwisk, zwłaszcza w tym świecie sztuki, kultury, jest Łemkami.
6: Tak, no na przykład na wernisażu był Igor Herbut, była Misia Furtak, mamy też Łemkinię Bartosaną Zofię Chylak. Patrząc też na twórców, których spotykamy na wystawie, to mamy Epifaniusza Drożniaka, czyli Nikifora, mamy Jerzego Nowosielskiego, mamy Andiego Warhole, mamy, bo też pewnie część z Państwa zna, Grzegorza Pecu, więc spotykam ich z tymi twórcami mniej znanymi, którzy nie mają należytego im miejsca w historii.
5: Mam poczucie, że właśnie te prace Andy'ego Warhola, które nie są tak chyba też powszechnie znane, ale to nazwisko tak bardzo na tą wystawę nas przyciąga.
6: Tak, przyciąga szczególnie Marilyn Monroe, natomiast mi też zależało na tym, żeby pokazać prace na tej wystawie nieznane Warhola, nieoczywiste. Prace, które oglądamy, które doświadczamy w kontekście obecności jego mamy Julii Warholi. Więc widzimy prace na przykład z cyklu kosmiczne owoce. Widzimy pracę z cyklu macierzyństwo, mamy matkę z dzieckiem. Jest to taki zwrot w kierunku domu, w kierunku pochodzenia Warhola, w kierunku jego tożsamości.
5: Cudowne jest również to, jak zestawiacie te prace, że to nie jest tylko jakby ściana na przykład tych znanych twórców, ale zestawiacie te prace z tymi mniej znanymi twórcami, ale również z folklorem.
6: Tak, doprowadzamy do różnych spotkań, bo z jednej strony spotykają się twórcy z Zakarpackiej Szkoły Malarstwa, Adalbert Erdeli, Józef Bokszaj, spotykają się z Teodorem Kuziakiem, spotykają się ze Stefanem Telepem, czy spotykają się z twórcami z takich dwóch ważnych rzeźbiarskich ośrodków łemkowskich, rzeźbiarzami z Wiosek-Wólka i Bałcianka, Michałem Orysykiem, Andrzejem Suchorskim, ale też dochodzi do spotkania na przykład Stefana Telepa z Nikiforem. Oni się kiedyś spotkali, gdy Marian Wosiński, opiekun Nikifora, szedł do cerkwi w pielgrzymce właśnie z Nikiforem. Stefan Telep wtedy wybiegł im na spotkanie, rozmawiali, więc oni się spotkali na żywo, mieli okazję porozmawiać, a dzisiaj spotykają się w przestrzeni wystawowej. Stefan Telep, rolnik, nasz twórca, ja mówię czysty, niektórzy nazywają twórcą naiwnym, spotyka się właśnie z Drowniakiem, czyli Nikiforem. To jest szczególnie wzruszające. Nawet dzisiaj rano rozmawiałem z panią Oleną Telep, żoną już nieżyjącego Stefana Telepa, która przez większą część rozmowy mi dziękowała, była taka bardzo wzruszona i cieszę się, że do tego spotkania dochodzi, że mogą państwo poznać Stefana Telepa, bo dla mnie wybitnego twórcę. Teraz mówiąc o Stefanie Telepie, widzę jego pracę. Znajdujemy się we wnętrzu chyży łemkowskiej i widzimy tam kobietę, która patrzy na nas. Widzimy wnętrze jej domu, zaprasza nas niby w odwiedziny. I chyża też jest takim szczególnym motywem, który nam się pojawia, bo z jednej strony widzimy chyżę, czyli dom łemkowski, widzimy ją namalowaną, widzimy przedstawienia chyży, widzimy w pierwszej części pamięć, obiekty, przedmioty, które z tej chyży wyciągamy, bo mamy na przykład kierpec. Jeden kierpec się zachował, nie wiemy, gdzie jest drugi, po deportowanej rodzinie. Są to przedmioty ich codziennego użytku, Łemków, którzy kiedyś w tych chyżach mieszkali, funkcjonowali, ale mamy też namacalną część chyży, bo myślę tutaj o rzeźbie abstrakcyjnej Bogdana Kareła. Jest to element stuletniej chyży rozbieranej. Bogdan wziął ten kawałek drewna i namalował na nim rzeźbę abstrakcyjną.
5: Przed wejściem na antenę powiedziałeś cudowną rzecz, że no, w pewnym sensie jest to wystawa dziękczynna.
6: Jest, dlatego że my sobie wszyscy dziękujemy. Ja dziękuję tobie, dziękuję państwu za to, że chcecie porozmawiać, że chcecie przyjść na tę wystawę, że chcecie posłuchać o nas Łemkach. Jak mam oprowadzanie, to było takie bardzo wzruszające, dlatego że Łemkowie podchodzili, dziękowali. Na przykład po niedzielnym oprowadzaniu młodzi Łemkowie zaśpiewali mi na Mnocha Jaj Blacha Jalita. To było takie bardzo wzruszające. Dziękowali mi za to, że mogą być na tej wystawie, że mamy taką wystawę. My sobie dziękujemy cały czas i myślę, że to wszystko wynika z tego, że tej przestrzeni dla nas po prostu nie było i że ja mam tak przynajmniej, mogę mówić tylko o sobie, mam takie poczucie nierealności tego wszystkiego, co się dzieje. Nierealności tego zainteresowania wystawą, ale też z jednej strony czuję taki ogromny lęk, dlatego że w momencie, kiedy jest głośno, to z automatu robimy sobie jakieś takie szczególne oczekiwania i mi zależało na tym, żeby na tej wystawie ten nasz głos był słyszalny. Nie dlatego, by spełnić czyjeś oczekiwania, ale po prostu byśmy się nawzajem zobaczyli, poznali. Bardzo chciałbym, żebyście państwo, wy, jeżeli na tę wystawę przyjdziecie, poświęcili czas na te detale, które tam się znajdują, na uwagę, którą państwo poświęcą tym bezimiennym często przedmiotom, które kiedyś były częścią czyjegoś życia. Tych osób już dzisiaj nie ma z nami. Odeszli, ale pozostały po nich właśnie te przedmioty. Byśmy pomyśleli, jak będziemy w czwartej części wystawy, w przestrzeni związanej z pracą Doroty Nieznalskiej, przemoc i pamięć, byście zobaczyli w twarze deportowanej ludności. To nie jest tylko ludność łemkowska, to jest ludność romska, góralska, ukraińska. Byście spojrzeli im w twarz, im w oczy i po prostu o nich pomyśleli. Pomyśleli o ich rodzinach, które też nie wiemy, gdzie dzisiaj są, jak ułożyły się ich losy, ale wiemy, że doświadczyli przesiedleń, doświadczyli deportacji i to jest też dla mnie szczególne. Byśmy po prostu w takiej ciszy chcieli wejść głębiej. Bo tak jak mówił Andrzej Banach w kontekście twórczości Drowniaka, Nikifora, aby twórczość Nikifora miała sens, musimy w nią uwierzyć. I tutaj też taka wielka prośba do państwa, byście zechcieli spojrzeć głębiej.
5: Jakbyśmy jeszcze mogli w takim skrócie powiedzieć właśnie, ile z ilu części składa się wystawa, ile mamy dokładnie prac?
6: Wystawa składa się z czterech trzech części. Pierwsza część to jest pamięć, druga część to jest tożsamość, czyli odwołanie do gór, do lasu, do jądra naszej kultury, czyli do cerkwi, do ikony. Trzecia część to jest transpop, czyli przenosimy się do fabryki Warhola, mamy srebro. I czwarta część, która dla niektórych osób odwiedzających jest pierwszą częścią, jest to praca Przemoc i pamięć Loty Nieznalskiej. I ja myślałem, że ta praca będzie kończyć podróż po tej wystawie, ale też widzę, że niektórzy widzowie robią odwrotnie, że od pracy Loty Nieznalskiej zaczynają. Jest to bardzo mocna praca, gdzie widzimy twarze właśnie deportowanej ludności, pracy, która od razu wbija tak bardzo mocno. I to są te cztery narracje. Mamy wiele prac, ja też nie podam Państwu dokładne liczby, dlatego że na wystawie też część obiektów będzie się zmieniała. To też myślę, może być takim ciekawą zachętą do tego, by za 3 miesiące znów na tę wystawę wrócić. Myślę tutaj głównie o pracach Nikifora z kolekcji Aleksa Karnego, która z Nowego Jorku do nas tutaj trafiła. Te prace, które zobaczą Państwo, drobniaka, one są przez 3 miesiące.
5: To był kurator wystawy Michał Szymko.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
5: Zapraszam na kwadransy z kobietami Warszawy. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Dziś zaglądamy do Muzeum Warszawskiej Pragi, a moim gościem jest Jolanta Wiśniewska, kustosz tegoż muzeum. Będziemy mówić o Halinie Konopackiej, warszawiance, prażance, sportsmence, ale nie tylko, bo jak usłyszycie za moment w dalszej części programu, również projektantce mody, malarce, kobiecie, która swoim życiorysem mogłaby obdzielić jeszcze kilka osób, której życiorys na pewno nadaje się na scenariusz filmowy. A teraz zapraszam do wysłuchania audycji. Moim gościem jest Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
7: Jak myślimy o Halinie Konopackiej, to widzimy piękną, wysoką kobietę, szczupłą, 181 cm wzrostu, 66 kg wagi, figura modelki, wielkie oczy, piękne włosy. Kobietę, która zadziwia sprawnością fizyczną, ale także kobietę o niezwykłych też walorach intelektualnych. Kobietę renesansu, kobietę wszechstronną. Jak patrzymy na jej życie, to jest to życie pełne zwrotów, pełne też trudnych momentów, z których Halina Konopacka się podnosi i idzie dalej. Urodzona w Rawie Mazowieckiej, ale warszawianka, też prażanka, bo też mieszkała na Kamionku w kamienicy przy ulicy Grochowskiej 362 i to jest dom, który do dzisiaj stoi, na którym w tym roku Fundacja Lotto imienia zresztą Haliny Konopackiej wspólnie z dzielnicą Praga Południe odsłoniły tablicę pamiątkową poświęconą Halinie Konopackiej. Została zapamiętana przede wszystkim jako pierwsza polska mistrzyni olimpijska, jako wszechstronna nie tylko lekkoatletka, wszechstronna sportsmenka, bo Halina Konopacka uprawiała wiele dyscyplin, około 10 dyscyplin lekkoatletycznych, ale także narciarstwo, pływanie, biegała, jeździła w rajdach samochodowych, tenis, jeden z jej ulubionych sportów i osiągała w tych wszystkich dziedzinach sukcesy. To jest nasza mistrzyni olimpijska, ale trzeba przypomnieć, że ona ten medal olimpijski wywalczyła w Amsterdamie w 1928 roku. Zresztą niedawno obchodziliśmy rocznicę, bo to był dokładnie 31 lipca 1928 roku, kiedy Halina Konopacka wyszła na stadion w Amsterdamie i rzuciła dyskiem na odległość, która była wówczas rekordem świata. Była pierwszą kobietą, która na Igrzyskach Olimpijskich zdobyła w lekkiej atletyce złoty medal olimpijski. Była pierwszym sportowcem w historii polskiego sportu, który zdobył medal olimpijski. To był nasz w ogóle pierwszy medal olimpijski, złoty. To była kobieta, która uprawiała sport z entuzjazmem. Sama siebie określała jako entuzjastkę. Mówiła wielokrotnie, że nie wyobraża sobie uprawiania sportu bez entuzjazmu, że tak na poważnie i z przymusem to można uprawiać gimnastykę zdrowotną, ale na pewno nie sport, który ma być przyjemnością, ma dostarczać energii życiowej, ma być źródłem też hartowania ducha, bo ona postrzegała sport, uprawianie sportu jako taki element kształtowania osobowości, kształtowania charakteru. Uważała, że ten wysiłek, który się też wkłada w dobre uprawianie, w właściwe uprawianie sportu, kształtuje charakter i że to jest taki nieodłączny element, który pomaga odnaleźć też własną drogę, siebie.
5: Co ciekawe, o czym usłyszycie za moment, Halina Konopacka swoją karierę sportową rozpoczęła dopiero w wieku 24 lat. Stosunkowo późno i pierwsze sukcesy, rekordy Polski, ale również świata zaczęła osiągać po 4 latach. Ale jak usłyszycie za moment, o czym powie Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi, okupione to było ciężką pracą i dyscypliną.
7: Startowała w pięcioboju, trójboju, w biegach, w sztafecie, w skoku w dal. Rzucała dyskiem, ale pchała też kulą, rzucała oszczepem. To była osoba niezwykle wszechstronnie uzdolniona. Sama mówiła, że zawdzięcza to wszystko jakiejś szczególnym tajemnicom treningu, ale przede wszystkim warunkom fizycznym. Dlatego, że te jej warunki fizyczne szczególnie ją predestynowały do uprawiania takich dyscyplin jak właśnie rzuty, czy to pchnięcie kulą, czy rzuty oszczepem, czy dyskiem, skoki, bo to były długie ręce, długie nogi. Miała też znakomite wyczucie ruchu. Potrafiła powtórzyć ruch, co jest bardzo potrzebne sportowcowi w momencie, kiedy jakby ćwiczy technikę, bo przecież technika rzutu dyskiem też między innymi polega na tym, sukcesy, żeby powtórzyć ten najlepszy ruch, najbardziej efektywny. Ona to potrafiła. Robiła to z wielką lekkością, przynajmniej na zewnątrz tak to było postrzegane, że ona po prostu wychodzi na stadion, wychodzi na bieżnię i ona rzuca, ona biegnie, ona skacze i skacze daleko, rzuca daleko, osiąga nagle Mistrzostwo Świata. Pierwsze jej Mistrzostwo Świata, to znaczy nieoficjalny rekord świata w rzucie dyskiem, to był na Agrykoli przed jakimiś znaczącymi startami i ona rzuciła na takich warszawskich jakichś zawodach, gdzie było kilkadziesiąt osób jako widzowie i ona sobie wyszła, rzuciła i wszyscy widzieli, że to daleko. O, pomyśleli, to pewnie rekord Polski. Nagle dziennikarz, który to obserwował, widzi, że tak wszyscy zaczynają biegać, jakieś takie emocje tutaj się zaczynają ujawniać, biegają, mierzą i nagle się okazuje, że Konopacka rzuciła na rekord świata. Oczywiście był to rekord nieoficjalny, więc to jej przychodziło, wydawałoby się, że lekko, że bez takiego większego wysiłku, co oczywiście z pewnością jest przesadą, bo wiemy, że Konopacka trenowała i to potrafiła trenować dosyć ostro. Ona wyjeżdżała do jakichś rodzinnych majątków poza Warszawę i po prostu rozczochrana w jakimś takim niedbałym stroju wychodziła na jakąś łąkę i trenowała technikę rzutu. Ta przygoda ze sportem trwała dosyć krótko, bo Halina Konopacka chyba w 31 roku zakończyła swoją karierę sportową. To się stało już po jej zamążpójściu. Ona została żoną urzędnika państwowego, dyplomaty, i w tym momencie już ministra skarbu, znaczy przyszłego ministra skarbu, Ignacego Matuszewskiego. To było też małżeństwo, które przekraczało pewne konwenanse. Było to drugie małżeństwo Ignacego Matuszewskiego. Dla rodziny Haliny Konopackiej z pewnością nie takie łatwe do zaakceptowania. I znowu była to taka sytuacja, kiedy Halina Konopacka podejmuje własną decyzję.
5: Łamie standardy takie ogólnoprzyjęte.
7: Tak, z pewnością. Tak samo z pewnością uprawianie sportu wyczynowo dla kobiety w latach 20. nie było taką oczywistą karierą i wiązało się z przekraczaniem różnych barier. Trzeba też, wracając jeszcze do tego sportu, trzeba pamiętać, że był to czas, kiedy kobiety dopiero wkraczają do klubów sportowych, na areny sportowe. I nie jest to takie oczywiste, że dziewczyna z dobrego domu zajmuje się sportem, że wychodzi w krótkich spodenkach na bieżnię, że biega, skacze, że publicznie jakby uprawia sport.
5: Ale gdyby to rozmawiałyśmy o tym przed wejściem na antenę, nie miała tego oparcia w rodzinie, która była nowoczesna, to pewnie tak by się ta historia nie potoczyła.
7: Tak, cała przygoda Haliny Konopackiej ze sportem wiązała się z tym, że jej rodzina była bardzo usportowiona i podejście rodziców do wychowania dzieci, do uprawiania przez nich sportu, do spędzania czasu na wolnym powietrzu było właśnie takie, a nie inne. Rodzice zdecydowanie popierali taki fizyczny rozwój swoich dzieci, fizyczną aktywność, więc z pewnością nie byli typową mieszczańską rodziną, która zamykała swoje córki w kręgu dziewczyńskich lektur i dziewczyńskich zainteresowań.
5: Konopacka dziewczyńskie zainteresowania również miała, bo tak jak pani słucham, to mam wrażenie, że Konopacka czegoś nie tknęła, to była w tym po prostu dobra.
7: No, trzeba pamiętać, że jej wielką pasją była literatura. Ona sama pisała wiersze i to nie było pisanie takich dziewczyńskich wierszy. Ona pisała wiersze naprawdę i była w tym dobra i mogła tutaj również osiągać sukcesy. Też je osiągała. Jej wiersze publikował Skamander, publikowały Wiadomości Literackie. To były tytuły nie byle jakie, nieprzypadkowe. To nie były tytuły, w których publikowały panienki z dobrych domów swoje takie, no powiedzmy, pierwsze wiersze o miłości. Też wydała tomik wierszy i ten tomik zawierający 17 wierszy z któregoś dnia, taki był tytuł tej książeczki, też świadczy o tym, jaki potencjał, jaki talent tutaj Halina Konopacka miała. Zresztą jej takim największym przyjacielem był Kazimierz Wierzyński, poeta, zresztą notabene drugi złoty medalista naszych Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku, bo to on wówczas zdobył literacki laur olimpijski, złoty medal przyznawany za twórczość poetycką na Igrzyskach Olimpijskich. Wtedy był taki zwyczaj.
5: Ale i sport, i literatura to za mało dla Haliny Konopackiej, która, aby dodać trochę pikanterii życiu, wymyśla rajdy samochodowe, w których również okazuje się dobra i które pomagają jej mężowi, ale i skarbowi państwa przewieźć złoto, o czym usłyszycie za moment, podczas tego szaleńczego rajdu, uciekając przed Niemcami, gubi swój medal olimpijski.
7: Jest kobietą, która wielokrotnie podejmuje bardzo odważne decyzje. Tutaj trzeba przypomnieć o brawurowej akcji wywożenia polskiego złota we wrześniu 1939 roku. To była akcja, która była pomysłem jej męża.
5: Tutaj przydały się te wyścigi samochodowe, te rajdy.
7: Tak, ona była znakomitym kierowcą. Potrzeba uratowania zapasów polskiego złota, zapasów Banku Polskiego, aby ono nie wpadło w ręce niemieckie. Wiadomo było, że Niemcy już się zbliżają i że ta ofensywa zbliża się do Warszawy bardzo szybko. Prawie, że w ostatniej chwili podjęto decyzję, że to złoto zostanie wywiezione. Ono zresztą było zdeponowane nie tylko w Warszawie, ale także w kilku innych miejscach i to była cała wielka logistyczna akcja, żeby to zgromadzić i jakby pod okiem już bardzo czujnych służb niemieckich i radzieckich wywieźć przez Rumunię, Turcję, Liban na zachód, tak żeby oddać ten cały zapas, depozyt do dyspozycji polskiego rządu na emigracji. To był wielki problem, ponieważ no, złoto jest ciężkim towarem. To było niemal 80 ton ładunku, który należało szybko przewieźć. Już wówczas, na samym początku, w pierwszych dniach września, kiedy zrodził się ten pomysł, nie było w Warszawie wolnych samochodów ciężarowych i wykorzystano do tego celu autobusy komunikacyjne warszawskiej, które przemalowano. I tymi autobusami cały konwój ruszył ostrzeliwywanymi drogami, przemykając się nocami w kierunku granicy rumuńskiej. Halina prowadziła jeden z samochodów na końcu kolumny i to właśnie wówczas, podczas tej pełnej emocji drogi, gdzie ścigano się z czasem, ścigano się też z wywiadem niemieckim, który śledził tę akcję od samego początku i próbował jej przeszkodzić. I to było tak, że konwój poruszał się nocami, gdzieś musiał przeczekać dzień i zwykle było tak, że w momencie, kiedy wyruszył w drogę, to miejsce, w którym konwój przeczekiwał, aby zacząć następny etap, było przez Luftwaffe bombardowane. Więc wiele razy o włos Halina Konopacka, Ignacy Matuszewski i cała ekipa, która podążała z konwojem polskiego złota, ciągle ocierali się o śmierć. I w tym całym zamieszaniu gdzieś przepadło to bardzo ważne złoto osobiste Konopackiej. Przepadł złoty medal olimpijski z Amsterdamu. Halina Konopacka później komentowała to, że no to była taka cena, złoto za złoto.
5: Tego medalu niestety nigdy nie udało się odnaleźć.
7: Tak, ten medal przepadł. Ostatnio wróciła idea poszukiwania tego pierwszego polskiego medalu olimpijskiego. Wiem od Fundacji Lotto, że rozpoczęto taką akcję poszukiwania medalu.
5: A nam pozostaje żywić nadzieję, że ten medal kiedyś się odnajdzie. Moim gościem była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
8: Warszawa. Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a zdominują go dzisiaj ważne kolejowe inwestycje, choć nie tylko kolejowo będzie, bo na koniec będę miała dla Was krótką relację z targów pracy inżynierii mechanicznej, które odbyły się na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. To zaczynamy.
4: Moto inwestycje.
8: W minioną środę na terenie bocznicy kolejowej Warszawa-Olszynka-Grochowska odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej lokomotywowni dla PKP Intercity. O tym, jak ważna jest to inwestycja, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
9: Wmurowujemy kamień węgielny, czyli symboliczne, ale i faktyczne rozpoczęcie budowy nowoczesnej lokomotywowni dla PKP Intercity. Będzie to obiekt o powierzchni ponad 5,5 tysiąca metrów kwadratowych, ale przede wszystkim nowoczesny. Wartość inwestycji to prawie 180 milionów złotych, inwestycji, na którą czekało się od dawna i wielu kolejarzy czekało, aż wreszcie powstanie bardzo nowoczesne, jeżeli nie najnowocześniejsze zaplecze techniczne dla obsługi pociągów PKP Intercity. Cieszę się, że rozpoczynamy tę budowę. Wykonawcy życzę, żeby przebiegała sprawnie, szybko, na czas, bo wielu kolejarzy na to czeka. Wybudujemy nowoczesną halę, która będzie i do napraw, i do mycia, i przede wszystkim nowoczesne zaplecze diagnostyczne. To będzie przykład i wzór, jakie można mieć zaplecze dla obsługi pociągów.
8: Nowa lokomotywownia ma zwiększyć efektywność obsługi taboru PKP Intercity. Jak ważna to inwestycja dla tego przewoźnika, podkreślał prezes zarządu tej spółki Janusz Malinowski.
10: PKP Intercity przewozi coraz większą liczbę pasażerów. PKP Intercity w 2023 roku przewiozło 68 milionów pasażerów. W tym roku planujemy, że przewieziemy ponad 96 milionów pasażerów. W związku z tym, żeby zapewnić jak najwyższy komfort naszym pasażerom, musimy inwestować w tabor. W tej chwili PKP Intercity ma zakontraktowane umowy na ponad 18 miliardów złotych w polskim przemyśle. Między innymi na lokomotywy, zespoły trakcyjne, które tu, na tym budowanym zapleczu będą utrzymywane, bo komfort pasażerów to nie tylko nowoczesny tabor, ale również nowoczesne utrzymanie tego taboru. Tu powstanie hala o powierzchni 5,5 tysiąca metrów kwadratowych. To tak dla zobrazowania, to jest pół hektara pod dachem. Najlepsza aparatura i sprzęt diagnostyczny. Myjnia dla nadwozi, podwozi tych lokomotyw. PKP Intercity w tej chwili ma 96 nowoczesnych lokomotyw Gryfin o prędkości 160 km na godzinę. W tej chwili jest realizowany kontrakt na lokomotywy o prędkości 200 km na godzinę. Tych lokomotyw już mamy w naszym parku 21 sztuk, docelowo będzie 110. Do tego dojdą pociągi hybrydowe, które też będziemy między innymi tu na tej hali utrzymywać. Więc to nam pozwoli na zdecydowane podniesienie jakości.
8: A jak ta inwestycja wygląda od strony wykonawcy, opowiedział prezes zarządu Trakcja S.A. Stefan Bekir-Asanowicz.
11: W firma Trakcja S.A., grupa Trakcja wchodząca w skład grupy PKP PLK, naszego inwestora strategicznego, realizuje projekt i budowę tego obiektu. To jest najbardziej nowoczesny obiekt utrzymania lokomotyw w tej części Europy. Najnowocześniejsze technologie, wszystkie najbardziej usprawniające prace technologie będą tutaj wprowadzone. Czas realizacji 33 miesiące, a więc pod koniec 2028 roku ten obiekt będzie oddawany. Ponad 1000 przeglądów na rok. To jest plan operacyjny tego obiektu i jesteśmy w pełni zmobilizowani. Robota idzie, tylko czekać, aż będą powstawały kolejne elementy. W tej chwili przystępujemy do stabilizacji podłoża i zaczynamy już iść, że tak powiem, od gruntu w górę.
12: Co będzie w Pana ocenie największym wyzwaniem przy realizacji tej inwestycji?
11: Po pierwsze, największe wyzwanie to jest zakończenie fundamentowania i jazda z realizacją konstrukcji w górę. W międzyczasie musimy robić fundamenty pod specjalistyczne urządzenia, które nie są łatwe, ale mamy to opanowane. Dla nas to jest normalna rzecz. Wyzwanie może być pogoda. To znaczy, gdybyśmy mieli jakieś nawalne deszcze, czy gdybyśmy mieli bardzo, że tak powiem, przedłużającą się długą, nienormalną zimę, no to zawsze wpływa na jakby tok produkcji. Dlatego chcemy uciekać z konstrukcją jak najszybciej, żeby wchodzić pod dach i móc realizować roboty wewnętrzne. Przecież my robimy cały układ torowy i sieciowy tutaj. Proszę zobaczyć, ile jest zrobione. Już w tej chwili są zrobione części dojazdowe, są postawione bramki do sieci trakcyjnej, także robimy równolegle układ torowy i konstrukcję. To jest nasza specjalność. Od 76 lat firma buduje koleje w Polsce.
12: Wspominał Pan na konferencji, że to będzie najnowocześniejszy taki obiekt w Europie. Dlaczego przede wszystkim?
11: No dlatego, że będzie miał najnowocześniejsze systemy zapadni do wymiany zestawów. Będzie miał najnowocześniejsze stanowiska do mierzenia nacisku na oś w lokomotywach. No i będzie miał bardzo zautomatyzowaną część tą obsługową, czyli myjnię i tą część utrzymaniową. My nie myjemy tylko pudła, jak to się mówi, myjemy też podwozie.
12: I pozostajemy przy kolejowych inwestycjach. Jeszcze w tym roku możliwe jest rozpoczęcie modernizacji stacji Warszawa Wschodnia, a także przystanku Warszawa Stadion. Więcej na ten temat Rafał Wirgusiak z zespołu prasowego PKP PLK.
13: Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła zażalenie złożone przez firmę Intercor, jednego z oferentów przetargu na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, co oznacza, że polskie linie kolejowe będą mogły niezwłocznie przekazać dokumenty do kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i jeszcze w tym półroczu podpisać umowę z wybranym wykonawcą, czyli spółką Torpol. Modernizacja Warszawy Wschodniej jest inwestycją niezbędną i pilną, a jej realizacja otworzy drogę do bezpiecznego i racjonalnego rozpoczęcia przebudowy linii średnicowej oraz poprawi warunki podróży dla pasażerów w całej aglomeracji. Roboty na stacji planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku. W ramach inwestycji na Warszawie Wschodniej powstanie przede wszystkim 7 nowoczesnych peronów z pełnym zadaszeniem, do tego windy, schody ruchome i dostępność dla osób ograniczonej mobilności, a także łącznik pomiędzy istniejącymi tunelami, system dynamicznej informacji pasażerskiej, nowe tory, rozjazdy, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem. To także ważna inwestycja miejska. Nowy tunel pod stacją połączy ulicę Kijowską z ulicą Żupniczą i przebudowany zostanie również przystanek Warszawa Stadion. Powstanie nowy peron, który będzie obsługiwał podróżnych do czasu zakończenia prac na linii średnicowej. Dodatkowo na wysokości ulicy Chodakowskiej powstanie nowe przejście podziemne, które połączy Pragę Południe z Pragą Północ.
12: To był Rafał Wirgusiak, który mówił o modernizacji stacji Warszawa Wschodnia, a teraz w magazynie zmieniamy temat.
14: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
12: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej zorganizował targi pracy inżynierii mechanicznej. Studenci, ale oczywiście nie tylko studenci, bo każdy mógł tam przyjść, poznali oferty i możliwości pracy, ale też mogli zaprezentować swoje osiągnięcia zrealizowane na przykład w ramach kół naukowych. Posłuchajcie krótkiej relacji.
15: tym roku 7. edycja. Rozpoczęliśmy w 2018 roku. Dorota Górnicka, organizator targów pracy. W tej edycji mamy 18 wystawców. Dodatkowo jeszcze wspiera nas Biuro Karier Politechniki Warszawskiej oraz 4 koła, które działają przy naszym wydziale. No cel jest taki, żeby studentom pokazać możliwości kariery, wskazać im rozwój tej kariery, bo też poznają, pierwszy rok szczególnie poznaje profile, w ogóle firmy poznaje z tej branży, więc kształtują swój rozwój, no ale też kwestia praktyk, staży, pracy dla absolwentów naszych, ogólnie dla tutaj południa, bo jakby jesteśmy stricte jakby taką branżą mechaniczną. My zaczynaliśmy w ogóle, pierwsze targi były branży automotive, natomiast trochę za bardzo się ograniczyliśmy. Od drugiej edycji jesteśmy targi pracy inżynierii mechanicznej, gdzie faktycznie dużo automotive, ale mamy również branże mechaniczne wspierające, branże przemysłowe, mamy też R&D, dział firmy z działami R&D, w tym roku też nawet policję mamy. Komenda Stołeczna Policji też szuka fachowców właśnie inżynierów, więc dość szeroko, ale faktycznie jakby koncentrujemy się koło tej branży inżynierii mechanicznej.
8: Jakie perspektywy mają studenci? Jakie kierunki?
15: Kierunków mają całe mnóstwo, tak? My też często robimy ankiety, pytamy naszych studentów, czego by chcieli, więc jakby mamy grupę ludzi, którzy chciałaby pracować w salonie, w serwisie, faktycznie bardzo blisko motoryzacji. Mamy bardzo szeroką grupę, która w działach badań i rozwoju chciałaby pracować, zarówno w instytutach, jak i też w firmach. Mamy też osoby, które jakby w kwestii materiałów, konstrukcji, więc takie firmy też mamy, ale jest kwestia doradztwa technicznego, też zawsze szukamy dla nich przedstawicieli, mamy produkcję, więc jakby u nas też zakres jest bardzo szeroki. My też mamy no 3 różne kierunki nauczania, więc dla każdego staramy się znaleźć tak do firmy, z którą mógłby porozmawiać, dowiedzieć się więcej i tam rozwijać.
8: Osoby, które dziś niestety przeoczyły albo nie mogły przyjść, gdzie mogą znaleźć informacje o kolejnych różnych wydarzeniach, które organizuje?
15: Strona nasza wydziałowa na pewno, media nasze społecznościowe, ale też media społecznościowe Wydziałowej Rady Samorządu naszego wydziału. Targi pracy też na Biurze Kariery Politechniki Warszawskiej ogłaszamy. Już się szykujemy do edycji kolejnej kwietniowej, więc na pewno myślę, koło października będziemy już mocno informować.
8: Swoje stoiska, tak jak słyszeliśmy, mają koła naukowe, tu akurat
16: Proton Dynamic.
17: Ja jestem Janek, jestem z działu elektrycznego. Tak.
16: Ja jestem Jarek z działu napędu.
17: To jest nasz pierwszy bolid PD1,5, bo on miał po drodze modyfikację. Nasi koledzy nasz nowocześniejszy bolid PD2,5 wystawiają na drugich targach, które są naprzeciwko. Bolid startował w konkurencjach Formuły Student. Są takie zawody dla bolidów, dla zespołów studenckich. Stricte. Trudno to w radiu opisać, bo nie mogę pokazywać, ale może kilka faktów. Moc 80 kW, jest to bolid elektryczny, bateria 420 V, ma jeden silnik elektryczny, przekładnia na łańcuch.
8: Ile trwa praca nad takim bolidem i co jest najtrudniejsze?
16: Taka praca nad bolidem, u nas to od nowa zaczynamy każde 2 lata. Na przykład kolejnego roku poprawiamy, żeby pojechać na zawody.
8: Koło naukowe to jest cały zespół, macie jakieś działy, macie to podzielone, kto za co odpowiedzialny?
17: Tak, jesteśmy podzieleni na działy. Ja jestem z działu elektroniki, Jarek jest z napędu, tak. I mamy jeszcze działy zawieszenia, monokok, czyli nasz kadłub, ponieważ bolid, który stoi koło nas, ma jeszcze ramę spawaną z rurek, a nasz nowy bolid PD3 na tegoroczny sezon będzie miał jednolity kadłub z włókna węglowego. Mamy jeszcze dział baterii i dział aerodynamiki.
8: Jestem przy stanowisku kolejnego koła naukowego.
18: Jesteśmy kołem Woods Team Racing Technology. Zajmujemy się zaprojektowaniem motocykla na studenckie zawody MotoStudent. Są one organizowane co 2 lata. Polegają one na tym, że dostajemy silnik, zaciski hamulcowe i opony, a całą resztę projektujemy sami. W zeszłym roku braliśmy udział w zawodach. Stworzyliśmy nową konstrukcję opartą na silniku z motocykla crossowego KTM-a. Udało nam się pojechać na zawody, wystartować w nich, przejść wszystkie konkurencje. Jest to, powiedzmy, krok w przód, bo były to pierwsze zawody, w których czynnie braliśmy udział, a nie tylko się zapisaliśmy i zaprojektowaliśmy motocykl. Planujemy udoskonalić powiedzmy naszą konstrukcję na zawody przyszłoroczne, które odbędą się też w październiku w Hiszpanii. Plus jest taki, że konstrukcja będzie oparta na tym samym silniku, więc mamy możliwość udoskonalenia konstrukcji, a niekoniecznie budowania nowej od zera.
19: Całość sami skonstruowaliśmy. Wszystkie projekty były nasze osobiste. To jest ogrom pracy i dlatego jeszcze wiele przed nami, żeby zmodernizować powstały motocykl, więc zapraszamy wszystkich chętne osoby do dołączenia do naszego koła, do odwiedzenia naszej strony wsrp.com. Zapraszamy wszystkich chętnych osoby, które chcą przekształcić wiedzę teoretyczną ze studiów w praktykę.
12: Przypomnę, z mikrofonem Meloradia byłam na targach pracy inżynierii mechanicznej, które odbyły się na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
4: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
12: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. A dziś w magazynie będzie motocyklowo i będzie też mowa o fajnych, charytatywnych wydarzeniach. W studiu Meloradia moim gościem dziś jest Maciek Szymański, road kapitan Vulcanaria MC Poland. Witam Cię serdecznie.
20: Cześć, witam Was wszystkich.
12: Może część słuchaczy pamięta, że już kiedyś o Vulcanarii było na antenie magazynu Po drodze Moto Warszawa, bo byłam u Was na bardzo też fajnym wydarzeniu. Natomiast dziś będziemy rozmawiali o dwóch innych ciekawych wydarzeniach związanych z motosercem. A pierwsze z nich już 9 maja. Co to takiego będzie?
20: 9 maja zapraszamy wszystkich do Clubhouse'u, klubu motocyklowego Steel Roses MC Poland na imprezę charytatywną, która ma na celu pomóc Tymkowi Małemu, który zmaga się z komplikacjami związanymi z zespołem Downa i potrzebujemy zebrać pieniędzy na wsparcie jego rodziców, również motocyklistów, na rehabilitację i dalsze leczenie. To jest impreza, w której będzie można wylicytować fanty, gadżety przygotowane przez kluby motocyklowe zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych i te fanty, gadżety naprawdę co roku są bardzo atrakcyjne. Gdyż tą imprezę organizujemy co roku i co roku wspieramy inne dziecko w ramach tej akcji charytatywnej.
12: A jakie to będą na przykład gadżety?
20: Och, tutaj jakby dowolność jest duża po stronie klubów, jeżeli chodzi o przygotowanie. To może być rękodzieło, to będą obrazy, to będą jakieś zdjęcia, to będą, czasami się zdarzają fanty podpisane przez artystów wiodących, więc no niespodzianek będzie na pewno dużo i na pewno będzie atrakcyjnie, wesoło i mocno rockowo.
12: O której się ta licytacja rozpocznie?
20: Zapraszamy do Clubhouse'u Steel Roses MC na ulicę Kolejową 8A od godziny 19. To jest impreza, która będzie trwała cały wieczór. Licytacji będzie dużo, będą trwały cały wieczór, będą przeplatane koncertami, oczywiście fajnymi rozmowami z klubami, z innymi motocyklistami. Będzie dużo motocykli, więc naprawdę warto odwiedzić Clubhouse Steel Roses na Kolejowej i wziąć udział w tej imprezie.
12: Wspomniałeś, że ta konkretnie licytacja to już jest któraś z kolei taka wasza akcja charytatywna, w którą się włączyliście. Jakie emocje zawsze towarzyszą temu, że pomagacie?
20: No to jest trudne pytanie, bo tak naprawdę my tą akcję przygotowujemy w ramach całego cyklu imprez motosercowych i zaczynamy bądź pod koniec poprzedniego roku, bądź na początku danego roku przygotowania. I pierwsze emocje się pojawiają wtedy, kiedy trzeba wybrać dziecko, któremu chcemy pomóc. No i z reguły tych próśb o pomoc jest więcej, a przestrzeń jest z reguły na jedną, dwójkę małych dzieci, więc tu się pojawiają pierwsze emocje, komu pomóc, w jaki sposób pomóc. Natomiast potem, kiedy do tej akcji już dochodzi, kiedy to dziecko przychodzi, bo oni z reguły nas odwiedzają z rodzicami, i widzimy szczęście i zarówno w oczach tych dzieci i zarówno w oczach tych rodziców, no to trudno jest. W grupie szalonych, wielkich, brodatych facetów i równie szalonych, pięknych oczywiście kobiet, motocyklistek wyrazić te uczucia słowami.
12: No właśnie, a jak reagują osoby, które wspieracie? Jak reagują rodzice tych dzieciaków?
20: Postaramy się oczywiście je zawsze zapraszać. Oni są zawsze mile widziani nie tylko na tej imprezie charytatywnej, ale na każdej naszej imprezie.
5: Pewnie wzruszenie jest.
20: Tak, jest wzruszenie i no, zdarza się również zaskoczenie, że nikt się nie spodziewał, że taka grupa, taka subkultura jak motocykliści zrzeszeni w klubach motocyklowych są skłonni do pomocy, chociaż no, nie wiemy, z czego wynika trochę takie postrzeganie nas.
5: Ja też nie wiem.
20: Angażujemy się, no to mocno serce ma, rok obchodzi 18 rocznicę istnienia, więc staramy się bardzo dużo angażować i pokazywać, że motocykle to nie tylko hałas i wyścigi na jednym kole na ulicach.
5: Oj, nie tylko, i jeszcze porozmawiamy dzisiaj i o wulkanerii, i o tym, co robicie jeszcze oprócz takich akcji charytatywnych. Ale tak płynnie przyszedłeś przed chwilą do Moto Serca właśnie, bo także finał przed nami.
20: Tak, 31 maja w Parku Prudnowskim odbędzie się finał Moto Serca w Warszawie. To jest oczywiście niewielka część ogólnopolskiej akcji, w ramach której te zbiórki krwi motosercowe odbywają się w całej Polsce, w kilkudziesięciu miastach, i co roku zbieramy olbrzymie ilości krwi. To jest 18 edycja, 18 finał, i przez poprzednie 17 edycji zebraliśmy prawie 42 tysiące litrów krwi. To jest olbrzymia ilość i mamy nadzieję, mamy pewność, że zarówno motocykliści, jak również inni ludzie, którzy przychodzą do nas oddać tą krew, nie skończą na tym i że te litry krwi dalej w tysiącach będziemy co roku oddawali do systemu krwiodawstwa.
5: Oczywiście ja też zachęcam do tego, żebyście się, drodzy słuchacze, wybrali na finał Moto Serca do Parku Brudnowskiego 31 maja. W jakich godzinach?
20: Od godziny 10 można już przychodzić. Będziemy tam, my tam będziemy dużo wcześniej przygotowywać, ale od godziny 10 do nas zaczynają się imprezy, atrakcje dla publiczności, więc zapraszamy. Przez cały dzień będzie co robić. Szczególnie oczywiście zapraszamy również rodziny z dziećmi, ponieważ za chwileczkę jest Dzień Dziecka, a nie ma fajniejszego dla dziecka prezentu niż możliwość posiedzenia na wspaniałym motocyklu.
5: Dokładnie. Tamtych atrakcji co roku jest mnóstwo. Oczywiście tak wspomniałeś o tych atrakcjach dla najmłodszych, bo z tego co pamiętam, to była możliwość różnych gier, zabaw. Można też kupić różne zabawki i tak dalej. Ale też dorośli znajdą mnóstwo atrakcji na miejscu, prawda?
20: Tak, oczywiście. Staramy się, żeby ta akcja, cały ten finał, oprócz tego, że oczywiście stoją krwiobusy, do których można podejść w każdej chwili i oddać krew, i w ramach tej akcji potem przyjść do nas, oddać kupony i wygrać na przykład skuter albo motocykl, bo tak z reguły co roku mamy taką nagrodę główną w ramach tej akcji, ale również jest bardzo dużo atrakcji takich no, typowo dla dorosłych, tak? Wystawiają się firmy motocyklowe, każdy klub ma swój namiot, do którego można podejść, porozmawiać z nami o tym, co robimy, jakimi motocyklami jeździmy.
5: No właśnie, to też jest bardzo fajne. W zeszłym roku też mieliście właśnie taki swój namiot, gdzie można było podejść i porozmawiać z wami, uścisnąć dłoń.
20: Dokładnie tak. Zawsze można podejść, uścisnąć dłoń, porozmawiać, poznać się z nami, zobaczyć, w jakim środowisku my się obracamy, jakimi jesteśmy ludźmi, i porozmawiać o tym, gdzie moglibyśmy razem wspólnie wyjechać, bo oczywiście zapraszamy wszystkich do wspólnych wyjazdów.
5: Będą też pokazy pierwszej pomocy?
20: Tak, oczywiście. To jest jeden z naszych najważniejszych punktów programu. No, uważamy, że jako motocykliści jesteśmy bardzo często ofiarami wypadków. Jesteśmy jednymi z niechronionych uczestników ruchu drogowego. W związku z tym powtarzanie czynności związanych z pierwszą pomocą jest dla nas bardzo kluczowe i bardzo ważne. W związku z tym na każdym motosercu, praktycznie na każdym finale, w każdym mieście można podejść i można sobie nie tylko zobaczyć, jak powinna wyglądać prawidłowo oddzielna pierwsza pomoc, nie tylko w wypadkach komunikacyjnych, ale ogólnie, ale również można to przećwiczyć. Czyli będą fantomy, będą instruktorzy, będzie można zapytać się, co, jak i w takiej danej sytuacji zrobić. I oczywiście jak co roku będą pokazy dynamiczne.
5: Fundacja Jednym Śladem będzie przygotowywała.
20: Oczywiście jest to jeden z naszych partnerów najważniejszych, obecnych z nami praktycznie od samego początku.
5: To pozdrawiamy serdecznie Fundację Jednym Śladem.
20: Oczywiście pozdrawiamy Fundację Jednym Śladem.
5: Też Fundacja Jednym Śladem była tutaj w studiu Meloradia, i to nawet już kilka razy, i oczywiście też mieliśmy okazję rozmawiać na różnych wydarzeniach.
8: Drodzy słuchacze, ja wam oczywiście przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia moim gościem jest Maciek Szymański, road kapitan Vulcanaria MC Poland. Wiecie już z naszej rozmowy, jakie ważne dwa wydarzenia w najbliższym czasie się odbędą, czyli 9 będzie licytacja, a 31 maja finał Moto Serca. I Maciek opowiedział nam o wszystkich szczegółach, a ci, którzy nie zdążyli sobie zanotować, znajdą je, podejrzewam, na stronie Vulcanarii.
20: Tak, oczywiście, zapraszamy zarówno na stronę Vulcanarii, jak również na stronę motoserce.pl i na Facebooka Motosercowego, gdzie wszystkie szczegóły dotyczące imprezy jednej i drugiej są na bieżąco opublikowane. Będą plakaty, będą informacje, będzie znowu bardzo duża gwiazda rockowa na scenie, ale jeszcze nie powiem jaka. Zapraszam do odwiedzania profili i strony i zobaczenia, co to tam
8: będzie. To miła niespodzianka. Natomiast ja tak zerkam na nasz redakcyjny zegar. Widzę, że jeszcze mamy chwilę czasu. Chciałam, żebyś opowiedział i przypomniał słuchaczom jeszcze o samej Vulcanarii, o klubie Vulcanaria MC Poland. Od kiedy klub istnieje i gdzie macie swoją siedzibę, w ogóle świetną siedzibę, bo mi się bardzo tam u was podobało.
20: Zaczęliśmy się spotykać na forum poświęconym motocyklom Kawasaki Vulcan w 2009 roku, ale klub jako taki został założony w 2010 roku i w 2010 roku na Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych zyskaliśmy akceptację Rady Kongresowej Środowiska Klubowego w Polsce. Od tego czasu jesteśmy oficjalnie klubem motocyklowym. Od 2013 roku funkcjonowaliśmy

0: członków klubu, coś wnosi do tego środowiska, tego klubu. Ktoś jest stolarzem i przygotuje wspaniałe meble. Ktoś inny może załatwić taniej elementy wyposażenia. Ktoś inny może się pojawić w radiu i opowiedzieć o tym. Więc każdy z nas wnosi coś do tego klubu. I oczywiście nasze oddziały są nie tylko tutaj w Warszawie, ale mamy również oddziały we Wrocławiu, mamy oddział w Katowicach, w Białymstoku, więc jesteśmy rozsiani po całej Polsce i to jest fajne.
1: I łączy was wspólna pasja do motocykli, do jazdy na motocyklach. No właśnie, oprócz takich różnych wydarzeń charytatywnych, w które chętnie się włączacie, no spędzacie przede wszystkim wspólnie czas.
0: Tak, to co łączy ludzi zrzeszonych w klubach motocyklowych, to są wspólne wyjazdy. To jest wspólna pasja do motocykli i wspólny czas spędzony na nich. I tutaj ta więź, która się buduje między nami, jest niezastąpiona, nie do opisania, ponieważ jesteśmy w czasie wyjazdów, polegamy na sobie całkowicie. Jeżeli coś się dzieje, to mamy zawsze na kogo liczyć, a co więcej, jeżeli gdzieś jesteśmy sami i coś się dzieje, to zawsze mamy do kogo zadzwonić i zawsze tą pomoc jesteśmy w stanie uzyskać. Ta siła, to poczucie braterstwa, to poczucie wspólnoty,
1: które się właśnie budują i tworzą podczas takich wyjazdów chociażby.
0: Dokładnie tak, podczas wspólnego spędzania czasu, podczas wyjazdów, tak, dokładnie tak. I siedzenia przy tych motocyklach i dłubania przy nich.
1: A gdzie byliście na przykład w zeszłym sezonie?
0: Och, w zeszłym sezonie tych wyjazdów było dużo. Była Litwa, było południe Europy. Ja osobiście zrobiłem sobie wycieczkę po południowej granicy Polski, czyli przyjechałem od Bieszczad aż do granicy z Niemcami. Każdy z nas był w wielu miejscach. Oczywiście odwiedzamy też imprezy kongresowe, takie jak sam kongres klubu motocyklowego, który się odbywa 2 razy do roku, i również na motocyklach najczęściej, jak również takie imprezy jak Motoserce. Tych imprez mamy w ciągu roku kilkadziesiąt.
1: Macie też taką własną, przypomnij.
0: Tak, oczywiście mamy własną imprezę, czyli zlot Wulkaneria, który się odbywa w Leśnie, Rywie. To jest taki wspaniały ośrodek na Lubelszczyźnie, do którego też zapraszamy 18-19 czerwca wszystkich motocyklistów.
1: To jeszcze raz przypomnę, że informacje o tych wszystkich wydarzeniach, zarówno o tych wydarzeniach charytatywnych, w które włącza się Wulkaneria MC Poland, jak i o wydarzeniach organizowanych przez sam klub, znajdziecie na Facebooku Wulkanerii.
0: Dokładnie tak. Facebook Wulkanerii i nasza strona www.wulkaneria.pl przez V oczywiście są źródłami informacji o tym, co się w naszym klubie dzieje, jakie akcje prowadzimy i gdzie można nas spotkać.
1: A ja przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia moim gościem był Maciek Szymański, road kapitan Wulkaneria MC Poland. Dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu Melo Radia.
0: Dziękuję bardzo, to była przyjemność.
1: Dla mnie również.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Piosenkę o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlin.

0: tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
5: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów, aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje, 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanał Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Po reklamie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ktoś znowu dobija się do mojej duszy i wciąż ma nadzieję. Nie wiedzą, że w sercu mam zajęty line-up, tak jak opener. Widziałem Zanzibar, chłodną Islandię, poznałem fawele. A na końcu świata krzyczałem, że miłość

0: a bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.
7: Dzień dobry, tak, można się przeciągać nieśmiało do 10:00. Nie trzeba było dzisiaj wstawać. Wolne, sobota i to jeszcze majówka, która nam się pięknie rozkręca. Mam nadzieję, że w ciągu tego dnia wydarzy się coś pięknego. Opoka się mano, Rumors i to.

Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Gorący numer, który serwujemy wam 2 maja, środek majówki. No właśnie, to trochę przykre, nie? Że ta majówka taka krótka w tym roku, ale dla chcącego nic trudnego, zawsze można pokombinować z urlopem, na przykład na żądanie, albo po prostu wycisnąć z tych 3 dni tyle, ile się da, więc zamiast dalej leżakować, może zróbcie coś konkretnego, porządnego, przygotujcie jakiegoś grilla, zaproście znajomych, zróbcie imprezę, niech będzie przyjemnie, sympatycznie, no i przede wszystkim przyjacielsko. My chętnie oczywiście zajmiemy się muzyką na tej imprezie, tam gdzie będziecie, więc nie martwcie się o to, skupcie się na marynowaniu karkówki. Black Beatles, Leo Walt już teraz przed wami, a potem Hey Soul od Sama Felda.

0: Phillips, Dope House i For Money z numerem zatytułowanym Winny. To jest numer, który możecie znaleźć w 30. Meloradia. Wbijajcie na player meloradio.pl i głosujcie. Oni czekają na wasze wsparcie. Czeka też When Love Takes Over. David Guetta za chwilę.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: a bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
11: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
10: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
12: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
18: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Morniny są gorące.
20: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
21: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Dmitry Vegas, Like Mike, Tiesto, WNW, co za plejada gwiazd w jednym utworze, Thank You. To takie podziękowanie za to, że jesteście. Czytam tu i tam, że owoców ma być mniej, że mają być droższe, bo to wszystko przez te przymrozki, że to trzeci sezon z rzędu, który no niestety taki trudny dla tych wszystkich plantatorów ma być. Niezależnie od tego, ile kosztować będą owoce, nie zapominajcie, że te muzyczne truskawy, wisienki na torcie, to my dla was mamy codziennie. Jedna z nich teraz, Boy You Turn Me, Felix Jaen, proszę.

0: time. Ray Dalton, Do It Again. Zrobimy to ponownie o godzinie 11. Mam nadzieję, że nigdzie daleko nie uciekniecie, bo ja już przygotowałem kolejną porcję genialnych numerów na majówkę.
1: A już o 11 zagramy
0: Miles Away, Offenbach.

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
2: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
3: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.

0: wartości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.

0: Tego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
1: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
0: Wiedziałam, że się zgodzisz.
2: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
18: Opoka, siemano, jesteśmy razem do 15:00. Bardzo się cieszę, że tych kilka godzin soboty, tej majówki wspaniałej, niezwykłej, możemy spędzić razem. No właśnie, tylko chciałbym wiedzieć, gdzie jesteście, więc czekam na WhatsAppie, meldujcie się z waszych miejscówek i dajcie znać, co porabiacie. Offenbach, Miles Away, to jest pierwszy numer ode mnie. Hej!

Save My Love, Kygo i Khalid w Melo Radio. No i wysyłają te zdjęcia z różnych miejsc, w których dzisiaj odpoczywają. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy na działkach, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy na rowerach, na spacerach. Nawet z żaglówek już dostaliśmy pierwsze zdjęcia. No tak, pytam jeszcze, jaka pogoda u was, bo dzisiaj te pogody, prognozy były rozbieżne. Podobno najgoręcej miało być na południu, jakieś prognozy mówiły, że nawet do 27 stopni. Zweryfikujmy, pokażmy termometry, dajcie znać, jak aura wygląda w waszym otoczeniu. Calvin Harris, Florence Welch z numerem Sweet Nothing teraz.

0: Vintage Culture Gaps z numerem Lost. Mam nadzieję, że nie zagubicie się podczas majówki. Chociaż z drugiej strony why not. Pozdrawiamy tych, którzy na żaglówkach odpoczywają. Marcin, Marek, Michalina. 3 zdjęcia pięknych jachtów dostałem. Nie wiem, czy wasze, czy wypożyczone, tak czy inaczej. Super wypoczynku życzymy wszystkim, którzy odpoczywają na majówce z Melo. Aziz Amiet, Shiran za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
19: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
20: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To pewne.

0: Bo Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
3: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Trips i Robert Wiewióra z numerem krakowski Splin, a teraz okołobrzeskim hajpie, bo to właśnie nad polskim Bałtykiem. Już na przełomie lipca i sierpnia niezwykłe wydarzenie, które co roku przyciąga dziesiątki tysięcy fanów muzyki EDM do Polski, bo to nie tylko przecież Polacy bawią się podczas Sunrise Festival. W tym roku jesteśmy tam razem z wami i zapraszamy was bardzo gorąco do tego, żebyście już teraz planowali sobie ten czas, to lato, te wakacje właśnie tam w Kołobrzegu, bo to będzie niezwykła edycja. Wraca Before do amfiteatru, wraca After na kołobrzeską plażę. No, to co tam się będzie działo w tym roku, na pewno przechodzi ludzkie pojęcie. O szczegółach czytać możecie w naszych social mediach albo Sunrise Festival. A teraz mała próbka tego, co będzie się tam działo, bo wśród artystów Renie Zonneveld, który również tam się pojawi. U nas z numerem Loco Loco. Róbcie głośniej.

0: Armin van Buuren. Nie wiem, czy już dotarła do was ta informacja. Skytek razem z Arminem wydał numer. Tak, stało się. U nas Come Around Again w Meloradiu. Tym numerem zamykamy 11.
1: A już o 12 zagramy
0: Walked Away, David Guetta.

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
5: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepie.

0: jelita polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutyr Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
0: Debutyr Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutyr Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł.

0: Czas na rower. Skidin czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidin i na skidin.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wiadomo, że niskie ceny są

0: Do tego wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: jak w dym do Auchan.
1: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
1: Hello, siemano, opoka z tej strony i weekendowe melo majówkowe. Melo można by powiedzieć, tam gdzie jesteście docieramy z naszą muzyką. Walk Away, David Guetta rozkręca was punktualnie w południe. Róbcie głośniej.

0: to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Dive Into Me, Alok, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland 2026. To gość, który pojawi się aż dwukrotnie na scenach Tomorrowland w Belgii. 19 lipca w sobotę gra na Freedom, a tydzień później, niecały tydzień później, bo to będzie piątek, 24 lipca, pojawi się na Main Stage. Będzie grubo, będzie głośno i na pewno będzie tak, jak oczekujemy po Brazylijczyku, czyli bardzo imprezowo, gorąco i wakacyjnie. Mamy nadzieję, że będziecie tam razem z nami. Już teraz planujcie ten czas właśnie na potrzeby tego niezwykłego przeżycia, bo my tam jedziemy po to, żeby zbierać z wami wspomnienia i przepiękne chwile i mamy nadzieję, że tak jak w zeszłym roku, w tym roku też bardzo dużo tam się wydarzy. Możemy to obiecać. If I Lost Myself, One Republic przed wami.

0: To teraz taka irlandzko-irlandzka współpraca. Jazzy, czyli dublińska DJ-ka i producentka, i Spritz, kolejny Irlandczyk, który lubi zajmować się muzyką elektroniczną. Jazzy to dziewczyna, która ma już ponad 500 milionów streamów, tyle jej wyliczyli w internecie. Całkiem niezłe osiągnięcie. A Candy Night, którego słuchaliście przed chwilą, to ostatni jej singiel z zeszłego roku. Za chwilę wracamy.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

Radio Warszawa. Słuchaj na 94FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
14: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
15: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
16: Tak, jego cenę też.
15: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
16: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
15: Wiedziałam, że się zgodzisz.
17: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z o.o. oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
22: Skidim. Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
23: Po reklamie. Autopromocja.
24: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Klaczyk, zapraszam.

Avicii, Allo Black z numerem SOS. No to dobra, jeżeli macie ochotę teraz wcisnąć SOS, bo brakuje kasy na koncie, a majówka przecież trwa, to wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co potrzebujecie tych pieniędzy. Parę stówek chętnie oddamy w ramach szybkiej kasy w Meloradio. Szczegóły na naszej stronie, a to już Good Boys, Daya Albi w Meloradio.

0: Merk Kremont z numerem, który jest najlepszym dowodem na to, że nawet smutne historie mogą brzmieć pozytywnie. Sad Story w Melo. Za chwilę do Was wracamy.
1: A już od 13 zagramy
0: Marshmello, Say My Love.

0: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
1: Tak, jego cenę też.
0: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
1: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
0: Wiedziałam, że się zgodzisz.
2: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 watów Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
4: Lidl, to się opłaca. Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
9: Siemanko, 2 maja to jest majówka. Fajnie, że jesteście razem z nami, bo mamy dla was najlepszą muzykę na taki właśnie majówkowy odpoczynek. Opoka, siemano, zaczynamy numerem od Marshmello.

Ast i Zokaria. Polski producent, który sięga po znanego polskiego, no właśnie, nie do końca klasyka, bo wszyscy przez lata myśleli, że za Zok Zok, którego sample w tym numerze się znajduje, odpowiada Sibul, ale on to pięknie wytłumaczył jakiś czas temu na swoim TikToku. Kiedyś znalazł płytę, będąc w Berlinie, zatytułowaną Zok Zok Number 3. To były numery wydawane, można powiedzieć, trochę nielegalnie przez pewien niemiecki duet producencki. No i ta muzyka trafiła do jednego z jego setów, internet to podłapał i tak oto pod Zok Zokiem podpisano właśnie Sibula, choć nie do końca jest to prawdą, bo Zok Zok to numer, który wywodzi się ze starego kultowego Hit Over Heels zespołu ABBA z 1982 roku. Ale Zokarii słucha się wspaniale i mam nadzieję, że dała wam dużo radości dzisiaj po południu. To teraz kolejny z numerów, którym was rozgrzewamy tam, gdzie jesteście. BFF, Bambi i Liang Losia w Melo.

Ultra Love, Kashmir, Jason Ross w Melo Radio. To gorące numery, które serwujemy wam w majówkę. Niczym karkówkę z grilla albo coś wegetariańskiego, jak wolicie. Zostańcie z nami, za chwilę wracam do was z potężnym heavy metal love.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Ola lala majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
3: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
4: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie.

tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Po reklamie.

bryska lato, pocałuj mnie. Najlepiej dać komuś buziaka, jeśli rozpiera was energia, a potem sprawdzić, czy na grillu się nic nie przypala, bo pewnie wiele z was dzisiaj właśnie tej czynności gotowania na świeżym powietrzu się oddaje. To wysyłajcie zdjęcia, gdzie jesteście i co robicie, jak ta majówka u was wygląda. A wysyłacie zdjęcia oczywiście na naszego WhatsAppa. Thomas Gray Rumors, mocny numer leci w waszą stronę. Od Melo.

0: Gangsta's Paradise od Lost Capital. To jest kapitalna propozycja na majówkę. Za chwilę będziemy mieli więcej takich kapitalnych propozycji, które utwierdzą was w przekonaniu, że jesteście w dobrym miejscu.
1: A już o 14 zagramy
0: Felix Jan, Boy You Turn Me.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
9: Tak, jego cenę też.
8: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
9: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
8: Wiedziałam, że się zgodzisz.
10: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH, spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna, lokata bezwarunkowa, ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach

0: spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają aromatyczną promkę. Kawa ziarnista Chibo 1 kg, różne rodzaje, 69,98 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99.
4: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skiteam.pl.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Radio Warszawa.
1: 2 maja, majówka trwa w najlepsze i bardzo się cieszymy, że wy spędzacie ją razem z Meloradiem. Obiecujemy nie zawieść naszą muzyką. No to teraz do was leci Boy You Tell Me, Felix Jan i Kaskada.

Anima Georgi z numerem Beautiful w Melo Radio. To skoro piękno wywołaliśmy już do tablicy, warto wspomnieć o alternatywnych, może nie do końca budżetowych pomysłach na majówkę, ale jednak. Otóż na Maderze trwa właśnie festiwal kwiatów. Jutro główna parada. Sprawdziłem bilety. Za niecałego tyśka można polecieć i wrócić. Jedzeniem się nie martwcie, bo kto by chciał jeść w takich pięknych okolicznościach przyrody. Ale może to będzie jakiś pomysł. O muzykę chętnie zadbamy, bo jeśli ściągniecie apkę na smartfony, to taką, którą gramy, będziecie mieć blisko siebie. Co wy na to? A może macie inne pomysły, alternatywne pomysły na majówkę do tego, co robicie pewnie teraz, czyli do grillowania. Czekam na was oczywiście przy naszym WhatsAppie i gram dalej. Bliss, Cameron Walsh z numerem Kisses w Melo Radio.

Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding w Melo Radio. A my chcemy waszej miłości, chcemy, żebyście pokazali, jak bardzo nas kochacie, więc subujcie nas na YouTubie, bo tam też jesteśmy, więc obserwujcie nas we wszystkich możliwych social mediach i dawajcie serducha wszystkim artystom, którzy pojawiają się w naszych socialach, bo dla nich to wsparcie jest ważne. Za chwilę Forever Young, David Guetta.

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus jedne gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

Switch Disco Charlotte Henning z numerem I Found You. A my już teraz szykujemy się na lato i na wakacje, bo w tym roku będzie się działo w Kołobrzegu. Myślę dokładnie o Podczelu, gdzie Sunrise Festival 2026. Ale nie tylko tam, bo przecież w tym roku wraca kultowa propozycja, czyli Before Sunrise Festival do kołobrzeskiego amfiteatru wśród legendarnych gwiazd. Scooter na Red Stage 31 lipca. Ale lista tych wielkich nazwisk jest bardzo długa. Sigala, Sony Fodera, Toka Disco, na którego na pewno pójdę i którego na pewno będę chciał posłuchać, Hugel, Afrojack czy Hilo, czy ta twardsza odsłona Olivera Heldensa, tam grać będą. A line-up jeszcze zamknięty nie jest. Wbijajcie do Sociali Sunrise Festival i śledźcie wszystko na bieżąco. U nas Fast Cars and Superstars przed wami.

0: No i takim klasykiem, klasyczkiem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie Love Generation. Mam nadzieję, że to właśnie o nas mowa, o pokoleniu miłości, które potrafi cieszyć się każdą chwilą w życiu. I mam nadzieję, że każdą chwilę z tej trwającej majówki uda wam się wycisnąć do ostatniej kropli jak cytrynę. Bob Singler macha do was w moim imieniu. Dzięki za dzisiaj, słyszymy się jutro o 10:00. Opoka, cześć!
1: A już o 15:00 zagramy!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja.

0: Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
2: Tak, jego cenę też.
1: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
2: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
1: Wiedziałam, że się zgodzisz.
3: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH, spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
4: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało, a kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery, patrz. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.

Jedni dzisiaj widziałem, że się już opalali, inni grillują, no majówka trwa na całego. Co jeszcze do tego można dorzucić? No oczywiście najlepszą muzę. Dive into the Ocean na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Halo na antenie Melo Radio, tak podkręcamy tempo, kwadrans po 15. Jak tam się odpoczywa w majówkę? No pogodę to jakbyśmy sobie zamówili na ten weekend, ale jest taką małą przypominajką, że za miesiąc też będą szanse na niezłe wolne, a mówię o tym już teraz, żebyście po prostu wyprzedzili z wnioskami urlopowymi kolegów, którzy nie ogarną. W poniedziałek weźcie sobie urlop na 5 czerwca, no i dzięki temu będziecie mieli 4 dni wolnego przy Bożym Ciele. Nie dziękujcie, tylko rezerwujcie wyjazdy. A ten numer ostatnio znów narobił sporego zamieszania. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

To Melo Radio, to Kygo, Kylie Griffin i to 29 minut po 15. Ja już za chwilę będę miał dla was patent na to, jak zarobić, a się nie narobić. Czyli tak jak lubimy najbardziej. Zagra nam też Alan Walker, numer Fire. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
2: Tak, jego cenę też.
1: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
2: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
1: Wiedziałam, że się zgodzisz.
3: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z o.o. oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Po reklamie.

Gdybyście zajrzeli do jego szafy, to tam są chyba tylko same kapelusze. Grammy w Meloradiu. 18 minut nam zostało do 16, a ja obiecywałem wam patent na to, jak zarobić, a się nie narobić. No to bardzo prosta sprawa. Krok pierwszy, wchodzicie na meloradio.pl. Krok drugi, zgłaszacie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w przyszłym tygodniu szansa na 200 do zgarnięcia. Myślę, że idealne na przykład na weekend, a może na randkę, a może do kina. Na co tylko macie ochotę, wchodźcie i zgłaszajcie się do zabawy meloradio.pl. A teraz świeżynka w naszej playce. Dub Dogs, Fezo, Zarki, How Does It Feel? Dajcie głośniej. Yeah.

0: Carla Fernandez w Melo Radio jeszcze przed 16:00. Tak podkręcamy tempo przy majówce, przy grillowaniu, być może dla niektórych przy pływaniu, chociaż ja bym się chyba jeszcze nie odważył wskakiwać do jakiegoś jeziora.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Ale jeśli ktoś się odważy wskoczyć do wody, to ten numer na pewno go rozgrzeje, nawet jeżeli zmarznie. Good Boys Hathaway punktualnie o 16:00 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie.
3: 16 słoneczko, no tak to można żyć. Good Boys Hathaway otwiera nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive into me w Melo. Tak, podkręcamy tempo 13 minut po 16. Jest drama. Drama, jeśli chodzi o bierzmowania. W internetach pojawił się specjalny apel łódzkiej kurii, żeby nie kupować podrobionych aktów bierzmowania, bo nie będą one brane pod uwagę. Są podbijane pieczątkami nieistniejących parafii, no i też są podpisy nieistniejących księży. No ogólnie jeden wielki skam. No choć oczywiście nie ten większy, jeśli chodzi o pieniądze z komunii. Ktoś podobno je kiedyś dostał.

palce same chodzą na kierownicy. Vintage Culture Gaps i Lost w Melo, 26 minut po 16. No nic, tylko otworzyć okno w furce i poczuć ten wiatr wiosenny. No, poczuć też można na przykład grilla. Dzisiaj dzień grilla w kalendarzu. No ciekawe, dlaczego akurat w majówkę. No ale skoro już w temacie jesteśmy, no to rozstrzygnijmy, co najlepsze na grilla. Karkówka, kiełbasa, jakieś skrzydełka, szaszłyki, może jednak warzywa albo chleb, czy buła. No dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, bez czego nie wyobrażacie sobie dobrego grillowania. I takie wspólne, idealne menu na majówkę stwórzmy. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Czekam na wasze wiadomości.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Becky Hill i David Guetta w Melo. Dzisiaj dzień grilla w kalendarzu. Pytałem was o wasze patenty na takie najlepsze grillowanie. No i Paweł napisał na WhatsAppie Melo, że nie ma grilla bez dobrej kiełbaski i zimnego napoju. No tak, powiedzmy, ale wy wiecie na pewno, o co chodzi. No i tu widać od razu różnicę, bo my chłopaki to jesteśmy prości i lubimy proste rozwiązania. No bo na przykład Ania mi napisała, że ona lubi pieczarki faszerowane mięsem z warzywami i przyprawami. No co my byśmy, panowie, bez dziewczyn zrobili? No pieczarki faszerowanej byśmy na pewno nie zjedli. A to już Kungs i Theophilus London i Galaxy. No numer idealny i przy grillowaniu, i przy drodze na majówkę, no, gdzieś tam podczas pływania albo na działce. Dajcie głośniej, 18 minut tam zostało do 17.

0: Felix Jen i Szaus to Melo Radio i to już prawie 17 na zegarkach. A czy wy wiecie, że jutro będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj? No, korzystajmy z tej pogody, korzystajmy, a po 17, oj, sporo się będzie działo.
1: A już o 17 zagramy
0: Over You. Tym numerem punktualnie wejdziemy w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, ale po 17 też będzie Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony, to już niebawem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. HalfPrice. Great Brands.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Gorąco? W

0: KFC.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Czas na rower. Ski Team czeka na

0: metrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Pomajówkowe okazje, leć jak w dym do Auchan!
2: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
1: 321-321-777 to ten moment, by wybrać numer i za chwilę podjąć wyzwanie w Meloradio. 321-321-777. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

0: podkręcamy tempo w Meloradio na kwadrans po 17:00, to Talk to You u nas przy majówce. Podejmij wyzwanie. A teraz przy tej majówce też nie zabraknie emocji, ale wybrałem do tej dzisiejszej zabawy świetną osobę, a mianowicie Adriana. Siemanko, Adrian.
1: Siema, witam serdecznie.
0: Ja mówię, że ty jesteś świetną osobą, bo ty mi przed chwilą zdradziłeś, że ty bardzo lubisz adrenalinę.
1: No powiem ci, nawet do OSP dzięki temu wstąpiłem, żeby ta adrenalina mi się też zgadzała.
0: Słuchaj, no to idealnie się składa w takim razie, bo ja mam dla ciebie podejmij wyzwanie, no i w takim razie, żebyś tę adrenalinę poczuł, to będę miał dla ciebie taką presję czasową, powiedzmy, ale Adriano, najpierw zapytam, czy ty jesteś gotowy.
1: No to, jak to mówił mój dziadek, nawijaj makaron na uszy.
0: No nawijał to będziesz ty, Adriano, bo mam dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wymienieniu 5 rzeczy, które trzeba wziąć ze sobą na majówkę, ale żebyś nie miał za prosto, to każda kolejna rzecz musi zaczynać się na ostatnią literę tej, którą podałeś przed chwilą.
1: Dobra, to tak, grill.
0: Mhm, na
1: potem
0: L.
1: Potem będziemy mieli do tego kiełbasę.
0: Grill się kończy na L, czyli na L słowo szukamy.
1: L. No to weźmy sobie do tego może jakąś lemoniadę.
0: Lemoniada na A?
1: Lemoniada. No jak grill, to i oczywiście alkohol bezalkoholowy.
0: Okej, tego się trzymajmy, czyli na Y. No jestem ciekaw, co wymyślisz.
1: No to powiedzmy po ksywie, no to zabrałbym swoją teściową, czyli Yeti.
0: Okej, czyli na I jeszcze co szukamy?
1: No i jakby tego było mało, jakby się komuś skarpeta rozpruła, to by igła też była potrzebna.
0: Ale to będzie majówka na grubo, widzę. Adriano, to ja w takim razie dla ciebie wskiety od Meloradia, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić. Teściową myślę, że warto.
1: No, pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy Melo i mam nadzieję do zobaczenia gdzieś na trasie. Może w końcu Melo się też wybierze i Bielsko-Białą odwiedzi z powodu, że Bielsko-Białą jest pierwszą stolicą kultury w Polsce, także zapraszamy następnie do Bielska.
0: Proszę jeszcze jak zareklamował. Teściową też oczywiście. Pozdrawiamy. Podejmij wyzwanie.

0: To Andy Dusty z Korea w Melo 28 minut po 17, a ja za chwilę będę miał nie najlepszą wiadomość dla miłośników filmów i seriali. Ale zanim to, to u nas m.in. Bulletproof, więc zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
3: Tak, jego cenę też.
2: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
3: Czyli lokata pracujemy, mamy widoki na piękne jezioro?
2: Wiedziałam, że się zgodzisz.
4: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH, spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrapki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
17: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
19: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
18: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
19: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
20: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: Po reklamie.

No przy tym to zdecydowanie można poruszać wiaderkami. Turn up the love w Melo na 17 minut przed 18. Podkręcamy tempo. My tu wszyscy żyjemy majóweczką, a po cichu ten serwis znany streamingowy z serialami i filmami podnosi ceny. No, taka sytuacja. Od maja idą w górę pakiety podstawowe po kilka złotych, droższe też te premium i dodanie użytkownika do pakietu. No jednym słowem oberwiemy po kieszeni. No pozostaje mieć nadzieję, że w takim razie kolejnych podwyżek szybko nie będzie, no bo trzeba się będzie pożegnać i z opcji oglądanie and chill zostanie tylko chill. Ale w sumie czy to by komuś przeszkadzało?

0: Mozzy Man w Melo Radio jeszcze przed 18, a wy na WhatsAppie Melo podsyłacie mi fotki z grillowania. No tak mnie tutaj rozochociliście na te różne kiełbaski i karkówki, że ja to chyba zaraz tutaj też w studiu gdzieś jakiegoś grilla postawię i odpalę.
1: A już o 18 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Punktualnie o 18 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
7: Potrzebujesz ciuchów do pracy w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
9: Innych nosi na myśl o ciebie. Żarach z zakupami.
10: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
11: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
12: Tak, jego cenę też.
11: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
12: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
11: Wiedziałam, że się zgodzisz.
13: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 000 zł. Tylko do 30 czerwca.

w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie.

0: 94 FM.
1: To już 18 na zegarkach. Fast Cars and Superstars otwiera nam tę godzinę. Jeszcze przed nami też m.in. Fischer oraz Axwell Ingrosso w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 18, a tymczasem na Insta Bagiego pojawiło się, słuchajcie, nietypowe zdjęcie, a mianowicie screen z wiadomości z Edwardem Miszczakiem, który kazał mu zapisać 3 daty. Prowadzenie Tańca z Gwiazdami poszło ok, ale musimy cię sprawdzić mocniej. No i wszystko spoko, gdyby nie to, że Bagi też udostępnił numer do pani logopedki, którą mu polecił Edward Miszczak w tej wiadomości. No, coś czuję, że ta pani Natalia, bo to już Bagi wyjaśnił, to będzie miała chyba terminy zajęte, no przynajmniej na 10 lat do przodu. Ale to prawie jak na NFZ.

Awake Tonight na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, 28 minut po 18. A Project też na Sunrise Festival. To już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie też m.in. Rehab, Sigala czy Skytek. Oj, tam się będzie działo, nie może was tam zabraknąć.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Gotowi na majówkę?
8: Tak!
7: Hamak?
8: Jest!
7: Grill?
8: Jest!
7: Zdrabki i gry Lotto?
8: Są!
9: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty.
11: Orlen. W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem przyjemnie spędzić czas.
13: Ale pachnie!
11: Spróbować czekolady.
12: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
13: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
19: Po reklamie.

Offenbach w Melo. I Ella Henderson w jego towarzystwie. Tak podkręcamy tempo na 17 minut przed 19. To dobry moment, żeby wejść na meloradio.pl i zgłosić się do szybkiej kasy od Meloradia, bo już w poniedziałek szansa na 200, a biorąc pod uwagę te różne majówkowe wydatki, myślę, że każde dodatkowe 200 w portfelu jak najbardziej mile widziane. Na przykład na kolejny weekend z kiełbą i karkówką. Meloradio.pl, tam zaglądajcie już teraz i zgłaszajcie się do zabawy.

0: ale to dobrze brzmi przed 19. There She Goes w Meloradio. My podkręcamy tempo. Majówka trwa. Gdybyście mogli tę majówkę spędzić z jakąś gwiazdą, to kto by to był? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. No jestem ciekaw, czy ktoś z muzyki, może jakiś aktor albo aktorka. Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Melo.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Hey Son. Stanfeld punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy. No taka majówka i Stanfeld, myślę, że to jest bardzo dobre połączenie. A wy z kim byście chcieli ją spędzić? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
0: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: telio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10

Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. David Guetta, Hypatown u nas 14 minut po 19. Pytałem was parę chwil temu o to, z którą gwiazdą chcielibyście spędzić majówkę. No i Klaudia napisała na WhatsAppie, że ona by chciała spędzić ten długi weekend z Arminem Van Burenem. No dobra, muza by na pewno była zapewniona. Karolina wybrałaby Maćka Musiała. No ciekawe dlaczego. Z kolei Kamil chciałby majówkę z Julią Wieniawą. O, to chyba od razu z nosowanką.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek, złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

to są prawdziwe sobotnie majówkowe rytmy. John Summit w Melo. Tak, podkręcamy tempo. No słońce już niedługo powoli, powoli będzie zachodziło, ale przecież wieczór jeszcze długi, noc cała przed nami, więc dobrej zabawy nie zabraknie. Wina i Vamero to już za parę chwil, ale jeszcze wiele dobroci muzycznych przed 20:00.

0: Reklama.
1: Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto, albo w kredycie 50 na 50, lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
0: Korek.

0: Where Did You Go w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Before przed dobrym Melo trwa. Do 20.18 minut nam zostało. Już niebawem dobre Melo przed nami. A dziś swoje sety specjalnie dla was zagrają m.in. Skytek i Armin Van Buren, czyli dwaj legendarni DJ-e, którzy zdecydowanie znają się na podkręcaniu tempa. To już niebawem przed nami. No a skoro mamy weekend, no to mamy i świeżynki w naszej playce. Właśnie od nich Armin Van Buren i Skytek i numer She a Freak. Zdecydowanie warto podkręcić głośniki, bo czuję, że wasze furki przy tym numerze zdecydowanie bardzo szybko pojadą.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, ale po 20 też sporo się u nas będzie działo, bo The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. A ja wam życzę dobrej nocki, dobrej zabawy. Bądźcie niegrzeczni i wracam jutro po 15. Hej!

0: Slej. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Po reklamie. The best of Tomorrowland.

No matter where you are from, this is Tomorrowland.

Unidos es...

Best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Po reklamie.

0: promocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w SkyTech. Zapraszam na 70. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu nowa muzyka od Matamy, Rehaba, Viona Kongera, a także specjalny guest mix od znanego z Tomorrowland Yvesa V. A na początek przywitajcie gorąco mój najnowszy numer z Arminem Van Burenem, She a Freak, który nadchodzi w jego wytwórni Armine Records. Gdziekolwiek jesteście,

słuchacie, this is Skytech. Co za piękny numer od Rehaba, Watch My Heart Go. Tuż przedtem Vion Conger i In My Mind. A już za moment propozycja z Polski, Alat i Poznań, dajcie głośniej.

0: Słuchajcie, this is Skytech. Kolejna polska propozycja Nitrous Oxide i La Musica. Tuż przedtem Hugo Bordebat z numerem Don't You Know. A już teraz zapraszam was na Guest Mix Yves Savi. Siemanko Yves, witamy w This is Skytech. Co tam słychać?
1: Hey, first of all, thanks for having me.
0: Po pierwsze, dzięki wielkie za zaproszenie. Wszystko u mnie w porządku, jestem w domu, pracuję nad nową muzyką. Muszę powiedzieć, że grywam na antenie This is Skytech twoje numery regularnie i twoja kolejka wydawnicza wydaje się bardzo, bardzo gęsta. Co tam szykujesz dla nas na nadchodzące miesiące?
1: Yeah, have lots of new music coming up.
0: Faktycznie, mam wiele numerów w kolejce wydawniczej. Wydaje mi się, że mam przynajmniej jedno wydanie każdego miesiąca. Mam teraz na przykład dwa kawałki, które wyjdą w labelu Kontrowersja, labelu Oloka. Właśnie powolutku zaczynamy letni festiwalowy sezon 2026. Na jakie imprezy czekasz w tym roku najbardziej?
1: Tomorrowland
0: będzie oczywiście głównym punktem programu w tym roku. Mam jeden set na main stage, a także jeden set z klasykami. Będę opiekował się jedną ze scen na Tomorrowland. Moją sceną V-Sessions, co jest moim wielkim powodem do dumy. Masz tutaj wielu fanów w Polsce, poprosimy o kilka słów do polskiej publiki.
1: Yeah, thanks again for having me on the show.
0: Tak, wielkie dzięki za zaproszenie do show. To duża przyjemność. I możecie się spodziewać w tym secie sporo nowej muzyki. Na przykład mój najnowszy numer My Body, który ukazał się w labelu Don Diablo Hexagon. I kilka z moich aktualnie ulubionych numerów, które grywam w swoich imprezowych setach. A więc jeszcze raz, przywitajcie gorąco Yves V.

0: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Melo Radio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: promocja. Czwartek,
1: piątek, weekend. Co tam? A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo taki jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15.
0: Opoka, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim